0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: 23-letni mężczyzna zatrzymany w powiecie ostrzeszowskim odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej partnerki. Do zdarzenia doszło w Białej Podlaskiej. Kobieta zgłosiła sprawę dopiero kilka dni później. Z ustaleń śledczych wynika, że podczas awantury mężczyzna bił i kopał pokrzywdzoną, rzucał nią o podłogę, a także przypalał papierosem. Miał również uciskać jej szyję sznurówką i grozić przedmiotem przypominającym broń. Po zdarzeniu uciekł i ukrywał się poza miejscem zamieszkania. Dzięki współpracy kilku jednostek policji został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie. Zarzuty usłyszał także 22-latek obecny w mieszkaniu w chwili zdarzenia. Odpowie za nieudzielenie pomocy kobiecie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Zakończył się trzeci ogólnopolski festiwal aranżacji muzycznych Aranżacja Fest 2026, organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Za nami 5 dni festiwalowych, 3 wielkie wydarzenia, czyli konkurs dla solistów i zespołów grających muzykę rozrywkową, czyli warsztaty kompozycji i aranżacji i koncert finałowy w wykonaniu doskonałego składu z Towarzyszeniem Filharmonii Kaliskiej. Wszystkie trzy elementy bardzo wymagające, ale też bardzo, bardzo efektywne w tym, co się tam zadziało, a przede wszystkim rządziła muzyka, rządziła aranżacja i rządził rozwój uczestników tego festiwalu, bo to jest clue, to jest idea tego festiwalu, żeby tutaj muzycy czy pasjonaci muzyki również przyjechali, rozwinęli się, doświadczyli siebie nawzajem.
1: Powiedziała Radiu Centrum Alicja Felisiak z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Uczestnicy konkursu i warsztatów w ramach festiwalu mieli okazję zgłębić tajniki aranżacji muzycznej pod okiem wybitnych specjalistów.
2: Uczyli się od najlepszych, bo w tym roku w jury konkursowym, ale też jako instruktorzy warsztatów byli Jan Stokłosa, Agnieszka Hekiert i Maciej Bąk. Także uważam, że to jest czas rozwoju, czas edukacji, czas dla pasjonatów. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć nieskromnie, chyba z sukcesem czas. Takie mam wrażenie, że z roku na rok ten festiwal się faktycznie rozwija i ta poprzeczka być może jest rzeczywiście faktycznie wyżej stawiana.
1: Dodała Alicja Felisiak, prawdziwą wisienką na torcie był koncert Młynarski bynajmniej, czyli projekt Wojciecha Myrczka i Piotra Schmidta do tekstów Wojciecha Młynarskiego z Krzysztofem Herdzinem i 22-osobową orkiestrą smyczkową w Filharmonii Kaliskiej pod batutą Rubena Silwy w składzie. A w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ruszają przygotowania do kolejnego festiwalu. Tym razem sztuka uliczna i oczywiście La Strada.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Blisko 7 tysięcy osób wzięło udział w wielkopolskich samorządowych forach kół gospodyń wiejskich. To była druga edycja wydarzenia, na którą składało się 30 spotkań, w tym w południowej Wielkopolsce, które były poświęcone wspieraniu działalności, budowaniu wizerunku oraz skutecznemu wnioskowaniu o wsparcie finansowe na realizację działań przez koła gospodyń wiejskich. Inicjatorem spotkań był wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, organizatorem Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą aktywność. W Wielkopolsce jest ponad 2240 kół gospodyń wiejskich. Rozwijają się, są to również miejsca aktywności społecznej. A podczas tych forów mogliśmy przedstawić możliwości pozyskiwania środków na Waszą działalność w ramach konkursu Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie, czy też w ramach konkursu związanego z zakupem małych mobilnych kuchni warsztatowych. Ale dziękuję Wam również za tą codzienną pracę, aktywność, za to, że jesteście i że jesteście takim motorem napędowym w swoich lokalnych społecznościach.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W forach brali udział parlamentarzyści, radni sejmiku województwa wielkopolskiego, lokalni samorządowcy, ale przede wszystkim członkowie kół gospodyń wiejskich i organizacji zrzeszających kobiety.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W Pleszewie powstaną nowe mieszkania dla młodych bez zdolności kredytowej. Dwa bloki przy ulicy Bociańskiego zbuduje społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Wielkopolska, a lokatorzy będą mogli dojść do własności w systemie kredytów czynszu. Budowa ma ruszyć pod koniec 2026 roku.
4: Pod koniec 2026 roku w Pleszewie ma rozpocząć się budowa nowych mieszkań dla młodych osób realizowana w ramach lokalnej polityki mieszkaniowej. Inwestycja przy ulicy Ludwika Bociańskiego, która będzie będzie oddana do użytku w czerwcu, obejmie powstanie dwóch bloków. Mieszkań, głównie dwu- i trzypokojowych, o powierzchni około 60 m kwadratowych, będzie od 54 do 60. Będą one dostępne w formule kredytu w czynszu, co oznacza możliwość dojścia do własności bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego. Wykup będzie możliwy po 15 latach. Czynsz szacowany jest na poziomie 25-28 zł za metr kwadratowy, co czyni ofertę konkurencyjną wobec rynku komercyjnego. Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodych osób bez własnego mieszkania, bez zdolności kredytowej, a jednym z kluczowych kryteriów uzyskania lokalu będzie wiek. Inwestycje realizuje społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Wielkopolska, a zakończenie budowy planowane jest pod koniec 2028 roku. Wkrótce ruszy ankieta badająca zainteresowanie mieszkańców tą formą uzyskania mieszkania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Myjka wysokociśnieniowa z firmy Miwa w Niedźwiadach została najlepszym produktem 27 wiosennych targów ogrodniczo-rolniczych i działkowych w Opatówku. Przez dwa dni na terenie zespołu szkół imienia Stanisława Mikołajczyka swoją ofertę dla miłośników ogrodów, działek i zielonych balkonów prezentowało ponad 70 wystawców. Na terenie popularnego ogrodnika można było kupić kwiaty, krzewy, drzewa, zarówno ozdobne, jak i owocowe, ale też sprzęt ogrodowy czy elementy małej architektury. Targi podsumowali Radio Centrum dyrektor szkoły Marek Janiak i zwycięzca konkursu na najlepszy produkt Michał Ławrzyniak.
5: Produktem, który wygrał te targi, jest to myjka wysokociśnieniowa wraz z talerzem, tak zwanym rund cleanerem, który służy do mycia kostki brukowej, do mycia bardzo dużych powierzchni. Mieliśmy przerwę w udziale targu, więc to jest trzeci czy czwarty udział, ale ostatnio byliśmy 6 czy 8 lat temu na targach.
6: Jesteśmy jak najbardziej zadowoleni, bo to jest promocja szkoły, ale nie tylko, bo przecież widzimy, że wystawcy, którzy tutaj są w szkole, są dzisiaj na targach, czy odwiedzający ludzie zakupy robią. Oczywiście mamy również dzisiaj dni otwarte szkoły, gdzie uczniowie potencjalni nasi, kandydaci do szkoły przychodzą i zapisują się do naszej szkoły. Mam nadzieję tylko, że będzie ich dużo i możemy otworzyć tyle kierunków, ile będziemy chcieli.
1: W drugim konkursie na najciekawiej zaaranżowane stoisko zwyciężyła ekspozycja firmy PSB Mrówka. Targom towarzyszyła Loteria Fantowa, zbiórka charytatywna dla Ani Mrówczyńskiej oraz występy artystyczne zespołu Muzyczna Stacja z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego!
1: Prawie 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i setki mieszkańców z ekologicznym prądem. Gmina Odolanów finalizuje przygotowania do dużego projektu fotowoltaicznego. Ponad 600 mieszkańców już wkrótce podpisze umowę na montaż paneli i magazynów energii. Pierwsze instalacje mają pojawić się jeszcze tego lata. Mieszkańcy Odolanowa, którzy zakwalifikowali się do programu, zapłacą jedynie 10% kosztów instalacji. Resztę pokryje dofinansowanie unijne. Odolanowski samorząd przygotował umowy dla 627 beneficjentów. Zanim mieszkańcy podpiszą umowy, wezmą jeszcze udział w cyklu spotkań, które zaplanowano na 6, 11 i 13 maja. Przez pierwsze 3 lata to gmina będzie właścicielem instalacji, co dla mieszkańców oznacza darmowy serwis i pełne wsparcie techniczne. Przypomnijmy, Odolanów jest liderem projektu, w którym uczestniczą także Przygodzice i Sulmierzyce.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: O współpracy z Krzysztofem Komedą, szalonych przygodach z Michałem Urbaniakiem, jaką muzykę lubił Jerzy Kosiński, jak śpiewało się a cappella z Bobby McFerrinem, czy wreszcie jakie pośladki ma Sting. O tym wszystkim i znacznie więcej opowiadała Urszula Dudziak podczas wyjątkowego spotkania autorskiego w auli pierwszego LO w Ostrowie Wielkopolskim, którego absolwentem jest Komeda.
7: Wybitna polska wokalistka jazzowa przyjechała do Ostrowa na zaproszenie Jerzego Wojciechowskiego, twórcy cyklu Jazz Muzeum, by opowiedzieć o swojej wspaniałej karierze artystycznej i barwnym życiu prywatnym. Z ogromnym dystansem do siebie i humorem Urszula Dudziak dzieliła się ze słuchaczami niezwykłymi wspomnieniami, w których przewijała się cała plejada znakomitych polskich i nie tylko artystów. Artystka dużo mówiła o potrzebie pozytywnego nastawienia do życia.
8: Ja wtedy też taką niesamowitą energię, jaką mam teraz, też w dalszym ciągu, to ze mnie absolutnie nie ulatuje. Cały czas jest jakiś wulkan we mnie, który czeka na to, żeby się ujawnić. To jest niesamowite uczucie. Jest to spowodowane chyba tym, co mam w głowie, w sensie tym, że jestem bardzo dobrze nastawiona na wszystko. Nauczyłam się wybierać rzeczy, które sprawiają mi radość, a odsuwam rzeczy te, które powodują u mnie stres. I organizm się z tego bardzo, bardzo cieszy.
7: Szczególne przesłanie Urszula Dudziak adresowała do kobiet.
8: Najpiękniejszy wiek kobiety to jest między 50 a 100. Przekwitamy po to, żeby rozkwitnąć na nowo. Teraz nasz czas się zbliża. Chodzi o to, żebyśmy uwierzyły w to. Żebyśmy się pozbyły tych francowatych stereotypów. Nie ma. Ja się pozbyłam stereotypu i nie myślę o tym, ile mam lat. My, kobiety, możemy ten świat polepszyć, ulepszyć, bo każda z nas ma piękne światło w sobie.
7: Na koniec spotkania prowadzący je Jerzy Wojciechowski podarował Urszuli Dudziak jeden z pierwszych egzemplarzy pięknie wydanego niedawno śpiewnika piosenek Krzysztofa Komedy. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
0: Tak minął tydzień.
9: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało negatywną opinię dotyczącą likwidacji zespołu szkół nr 9 w Kaliszu, w którego skład wchodziła szkoła podstawowa nr 24 i 7 liceum ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Taką samą opinię wyraził co do planów przeniesienia oddziałów sportowych 7 LO do 5 liceum ogólnokształcącego. W tej sprawie radni Rady Miasta Kalisza uchwałę podjęli w grudniu ubiegłego roku. Zdaniem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w nowej placówce uczniowie nie będą mieć takich samych warunków jak w dotychczasowym miejscu.
10: Siódme LO dysponuje m.in. halą sportową, boiskiem piłkarskim, boiskiem do piłki siatkowej, boiskiem do tenisa, bieżnią lekkoatletyczną, skocznią w dal, bezpośrednim dostępem do areny Kalisz i dodatkowych obiektów sportowych. Jest to więc kompleksowy system szkolenia. Jeżeli chodzi o piąte LO, kurator wskazał, że nie posiada własnej dużej infrastruktury sportowej porównywalnej z siódmym LO, wymaga reorganizacji, opiera się częściowo na korzystaniu z obiektów zewnętrznych. To wszystko stwarza przynajmniej gorszy pierwszy rok, dwa lata. Grozi to, i to kurator też wyraźnie wspomniał, odejściem tych najlepszych sportowców z Kalisza.
9: Powiedział Radiu Centrum na konferencji prasowej poświęconej decyzji Marcin Małecki, radny klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza. Miasto Kalisz odwołało się od opinii Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z informacji klubu Koalicji Obywatelskiej wynika, że samorząd zrobił to po terminie. Oznacza to, że opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty jest wiążąca.
11: Jakie to ma skutki dla dzieci, dla młodzieży, dla szkoły, dla nauczycieli? Najprawdopodobniej pozostajemy w tym układzie, że uczniowie obecni 7 liceum ogólnokształcącego pozostają w tej szkole i mogą ją skończyć na zasadzie wygaszenia oddziałów. Wiemy też jednocześnie i równolegle z miasta, że nabór do 5 liceum, do tych klas sportowych jest realizowany i tym sposobem nastąpi naturalne przekształcenie jednej szkoły w drugą.
9: Dodała Radiu Centrum Magdalena Sekura-Nowicka, przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Obecnie w szkole kształci się ponad 100 młodych ludzi, którzy od września mieli kontynuować naukę w nowym miejscu. Teraz jest jeszcze pytanie, w jakiej formie będzie funkcjonować Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która przestała być częścią zespołu szkół nr 9, a zdaniem kuratora oświaty nie powinna wejść w struktury 5 LO. I to pytanie do Urzędu Miasta.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
9: A Urząd Miasta nie składa broni. W sprawie decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pismo do Barbary Nowackiej, ministra edukacji narodowej, skierował Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. W liście do szefowej resortu włodarz podkreślił, że reorganizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego była odpowiedzią na zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i wynikała z potrzeby optymalizacji systemu. Decyzja o reorganizacji kaliskich liceów została podjęta po analizie wielu czynników organizacyjnych, demograficznych, lokalowych oraz edukacyjnych. Jej celem nie jest likwidacja wartościowego dorobku szkoły sportowej, lecz stworzenie bardziej efektywnego i odpowiadającego współczesnym potrzebom modelu kształcenia, można przeczytać w piśmie wysłanym przez prezydenta. W liście apeluje on również o wsparcie dla samorządów i umożliwienie im realnego zarządzania lokalnym systemem oświaty na podstawie danych i potrzeb mieszkańców.
0: Słuchasz, więc wiesz.
9: Projekt LIFE – Szałe woda dla zlewni, przyrody i człowieka. Działania w ramach projektu mają zwiększyć odporność zlewni rzek Pokrzywnica i Trojanówka na zmianę klimatu poprzez zatrzymywanie wody, poprawę jej jakości i ograniczenie strat w rolnictwie i środowisku.
12: Celem projektu jest pozyskanie pieniędzy na oczyszczanie zbiornika Szałe. W spotkaniu będą uczestniczyć samorządowcy, organizacje pozarządowe, Wody Polskie oraz naukowcy, którzy opracowują rozwiązania dotyczące oczyszczania zlewniowego zbiornika Szałe.
9: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Projekt LIFE w swoich założeniach ma zmniejszyć ryzyko suszy i powodzi, poprawić warunki gospodarowania wodą, a także ograniczyć dopływ zanieczyszczeń do zbiornika Szałe.
0: Radio Centrum.
9: W gnieździe w Przygodzicach jest 5 jaj i 2 samice, które chcą je wysiadywać. Ta, która je złożyła, oraz najprawdopodobniej ta, która przez 2 ostatnie lata zajmowała to miejsce. I to z sukcesami, bo w pierwszym lęgu wychowała ona 3 młode, a w drugim 4, więc od kilku dni atakuje gniazdo i siedzącą już na jajach tegoroczną przygodę. Jak zwyczajowo nazywa się samicę zajmującą siedlisko na kominie Urzędu Gminy.
13: A jest taka zasada, że ptaki wracają na miejsca, takie, w których im się lęgi powiodły, więc to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że brakuje gniazd w okolicy Przygodzic, tylko ptak chce zdobyć to gniazdo, w tym właśnie gnieździe udało się wychować właśnie już 7 młodych. Także być może tak to gniazdo przejmie, no ale najlepsza byłaby sytuacja, gdyby obecna samica Przygoda z 2026 wychowała tam przychówek z tych 5 jajek, a zeszłoroczna Przygoda Oleśnicka, żeby zajęła jedno z tych miejsc w pobliżu i tam wyprowadziła kolejny swój lęk.
9: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata, koordynator projektu Blisko Bocianów od 21 lat umożliwiającego podglądanie gniazda w Przygodzicach online. Ataki zdarzają się w dzień i w nocy i co ciekawe z obserwacji internautów wynika, że walki toczą przede wszystkim samice. Dziedzic czeka na rozwój sytuacji i lęk wyprowadzi z tą, która wygra.
0: Słuchasz, więc wiesz.
9: Mieszkańcy kilku wsi w gminie Pleszew jednoczą się przeciwko planowanej budowie ogromnej fermy drobiu w Chorzewie. Inwestycja ma obejmować aż 6 kurników na blisko 667 tysięcy kurcząt, co już na etapie procedur wywołało falę sprzeciwu.
4: Do protestu dołączają mieszkańcy Brzezia, Chorzewa, Zielonej Łąki, Dobrej Nadziei, Cieśli i Kajewa wspierani przez lokalnych radnych. Ich zdaniem tak duża ferma oznacza nie tylko uciążliwy odór, ale też stały hałas, wzmożony ruch ciężarówek, a także spadek wartości nieruchomości. Podkreślają, że skutki inwestycji odczuje nie tylko jedna miejscowość, lecz cały obszar wokół Pleszewa. Lokalna społeczność zwraca też uwagę na zagrożenia dla środowiska, w tym możliwe zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych, a także negatywny wpływ na lokalną faunę i florę, zwłaszcza, że teren ma wysokie walory przyrodnicze, a planowana lokalizacja znajduje się blisko zabudowań mieszkalnych, co może pogorszyć komfort życia. Kluczowa dla przyszłości inwestycji będzie decyzja o warunkach zabudowy, ale też decyzja środowiskowa. Zależą one między innymi od zgodności planu z otoczeniem, wpływu na środowisko, opinii instytucji takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepidu czy Wód Polskich, a także od uwag zgłaszanych przez mieszkańców. W odpowiedzi na inwestycje organizowana jest petycja, a mieszkańcy zapowiadają zbiórkę podpisów i dalsze działania protestacyjne. Podkreślają, że nie sprzeciwiają się rozwojowi rolnictwa, ale domagają się przeniesienia fermy w mniej uciążliwe miejsce i uwzględnienia głosu lokalnej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: Albo dokończenie inwestycji, albo zwrot pieniędzy do budżetu państwa. Tak przebywający niedawno w Ostrowie Wielkopolskim minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki stawia sprawę dokończenia budowy hali K1 przy ulicy Kusocińskiego. Wiążące decyzje w tej sprawie mają zapaść w resorcie w najbliższym czasie.
14: Historia legendarnej hali K1 przy ulicy Kusocińskiego, która była miejscem pierwszych wielkich sukcesów ostrowskich koszykarzy, jest długa i pokrętna. Już dekadę temu stara hala w tym miejscu nie spełniała wymogów Polskiej Ligi Koszykówki i miasto stanęło przed koniecznością budowy nowoczesnej sali sportowej. Po kilkumiesięcznych przepychankach między samorządem i ówczesnymi władzami klubu i spółką BM Slam, miasto ostatecznie postanowiło budować halę na własną rękę, ale w innym miejscu. Tak właśnie właśnie powstała Arena Ostrów, ale spółka BM Slam nie złożyła broni. Na początku 2018 roku ówczesne Ministerstwo Sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wsparło kwotą 3 milionów złotych budowę hali K1 przez spółkę BM Slam. Prace budowlane miały zakończyć się po około roku. Niestety budowa nowej K1 do dzisiaj nie została zakończona ani rozliczona. Po zmianie władzy Ministerstwo Sportu nie zapomniało o tej inwestycji, powiedział słuchaczom Radia Centrum podczas niedawnej wizyty w Ostrowie minister Jakub Rutnicki.
15: Przede wszystkim to jest inwestycja, która musi zostać dokończona. Jeżeli ta inwestycja nie zostanie dokończona, bo tam mamy problem dotyczący właścicieli i tego, kto dalej ma realizować tą inwestycję, to oczywiście te pieniądze będą musiały być zwrócone do Ministerstwa Sportu.
14: Minister Sportu zapowiada zajęcie się tą sprawą w jego resorcie.
15: Na pewno w najbliższym czasie usiądę w Ministerstwie Sportu, zrobimy pełną analizę dokumentów i też będziemy podejmować decyzję dotyczącą tego, kiedy musi ta inwestycja się zakończyć.
14: Ostateczne decyzje odnośnie K1 mają zapaść w najbliższych miesiącach. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: W kaliskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża trwa kolejna odsłona akcji Gorączka Złota, podczas której zbierane są złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy, które następnie zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
16: Akcja trwa od lutego do końca maja. Nadal można zgłosić chęć uczestnictwa w tej akcji. Zbieramy wszystkie grosiki. Do akcji zapraszamy wszystkie szkoły, instytucje, firmy, osoby indywidualne, które chcą wesprzeć naszą akcję. Z tego będziemy mogli zakupić wyprawki szkolne dla dzieci, zorganizować im półkolonie na przykład, bądź dodatkowe dożywianie w szkołach.
9: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Wysocka, kierowniczka biura oddziału rejonowego PCK w Kaliszu. A zebrane grosze wystarczy przynieść do siedziby Kaliskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Dobrzeckiej. Od początku trwania Gorączki Złota PCK udało się zebrać już ponad 3 miliony złotych, bo każdy grosz ma znaczenie. Blisko 230 zawodników i zawodniczek wzięło udział w jubileuszowej 35. edycji biegów ulicznych Wiosna Cekowska. Tym razem podium zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet zdominowali biegacze z Kenii.
17: Jubileuszowa edycja jednej z najstarszych imprez biegowych w regionie odbyła się w Cekowie Kolonii. Tradycyjnie kulminacyjnym punktem Wiosny Cekowskiej był bieg główny imienia Adama Mariana Walczaka na dystansie 5 kilometrów. Tu na starcie stanęło blisko 230 biegaczy, w tym silna grupa Kenijczyków. I to oni okazali się bezkonkurencyjni, bowiem zarówno w klasyfikacji Open mężczyzn, jak i kobiet zajęli wszystkie miejsca na podium. Wśród sportowców z Polski najlepsi okazali się Marcin Wicherski z Warty i Patrycja Gerlach z Ostrowa Wielkopolskiego. Wiosna Cekowska jednocześnie zainaugurowała 8 biegowe Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2026. Kolejne biegi w tym cyklu zaplanowano 31 maja w Stawiszynie, 29 sierpnia wokół zbiornika Murowaniec, 13 września na pożegnanie lata w Żelazkowie oraz 8 listopada bieg Chrystowskich dla Niepodległości w Tłokini Kościelnej. Paweł Figiel, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
18: Kolejne urządzenie ratujące życie pojawiło się w Kaliszu. W budynku Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ulicy Kolegialnej 4 zawisł ogólnodostępny automatyczny defibrylator.
19: Urządzenie będzie dostępne dla mieszkańców Kalisza. Jesteśmy także jako Wielkopolski Urząd Wojewódzki operatorem numeru 112, więc agregujemy te wszystkie zgłoszenia. I nie tylko nasi operatorzy, ale także wszyscy mieszkańcy będą mogli z tego urządzenia korzystać. W praktyce będzie to wyglądało tak, że jeżeli będzie jakieś zdarzenie i wiemy, że karetka będzie potrzebowała, nie wiem, 7-8 minut na dojazd, a operator numeru 112 będzie widział, że u nas jest takie urządzenie, to jest taka sytuacja dopuszczalna, żeby nawet kogoś po to urządzenie szybko przysłać, im ta karetka dojedzie i żeby to zdrowie lub życie uratować.
18: Powiedział Radiu Centrum Szymon Wydowczyk, dyrektor Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Defibrylator przekazał Urzędowi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
20: To jest profesjonalne urządzenie do defibrylacji tej krążeniowo-oddechowej, automatyczne, bardzo prosto się nią steruje, zarówno dla dzieci, jak i dla osób, dla dorosłych. Ten defibrylator będzie widoczny, czy informacja o tym, że jest właśnie w tym obiekcie, będzie widoczna dla wszystkich tych, którzy się poruszają w tym obiekcie, jak również będzie informacja o tym jeszcze w tym systemie, gdzie znajdują się właśnie defibrylatory w aplikacji.
18: powiedział Radiu Centrum Sławomir Chrzanowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Defibrylator będzie dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu i zostaje tylko jedno życzenie, by nigdy nie musiał być potrzebny.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
18: Czy okazja czyni złodzieja? Do ostrzeszowskiej policji zgłosił się 42-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów, któremu parę dni wcześniej w godzinach nocnych skradziono telefon komórkowy. Do zdarzenia doszło w okolicy przystanku autobusowego w Olszynie w gminie Ostrzeszów.
2: W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że w trakcie szarpaniny pomiędzy 42-latkiem a 21-letnim mieszkańcem tej samej gminy doszło do utraty telefonu przez pokrzywdzonego. Zebrany materiał wskazuje, że w tym właśnie momencie młodszy z mężczyzn mógł wejść w posiadanie urządzenia należącego do 42-latka. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie, pozostając do dyspozycji prokuratora. Następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży.
18: Przekazała Radio Centrum. Aspirant sztabowy Magdalena Handziu, rzecznik prasowy ostrzeszowskiej policji. Mundurowi prowadzą w tej sprawie postępowanie, które ma pomóc w ustaleniu okoliczności tej kradzieży. Wielki sukces Ziętek Team. 2 medale Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików w boksie olimpijskim. W Gostyniu wystąpiła 8-osobowa ekipa Ziętek Team, reprezentująca sekcję Kalisz, Szczytniki i Grabów nad Prosną. Z medali cieszyli się Witold Habierski, który zdobył srebro w kategorii plus 90 kg oraz Gabriela Łuczak, brązowa medalistka w kategorii 75 kg.
21: Była młoda ekipa, dopiero początkująca. Mimo wszystko znaleźli się zawodnicy, którzy potrafili rywalizować na najwyższym poziomie. Na przykład Gabrysia czy Witold. A pozostała ekipa też stawiła czoła tym najlepszym. Na przykład Biegański, Wojtek, walczył z mistrzem Polski, jak się okazało później. Marta walczyła z mistrzynią Polski. Także to losowanie nie było sprzyjające, a mimo wszystko pokazali się z bardzo dobrej strony.
18: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum trener Mariusz Ziętek. A pełną listę zawodników Ziętek Team, którzy rywalizowali w Gostyniu, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
18: Kilkudziesięciu przedsiębiorców z południowej Wielkopolski wziął udział w pierwszym ostrowskim forum biznesu. Podczas wydarzenia mówiono głównie o wyzwaniach i kierunkach zmian w światowej i lokalnej gospodarce, a także o roli współpracy z samorządem w tym procesie. Gościem specjalnym konferencji był profesor Grzegorz Kołodko.
7: Konferencja w Ostrowie Wielkopolskim była pierwszą dużą wspólną inicjatywą samorządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Głównym celem spotkania było stworzenie platformy wymiany doświadczeń, budowania relacji i wypracowania rozwiązań odpowiadających wyzwaniom współczesnej gospodarki. Kulminacyjnym momentem konferencji był wykład profesora Grzegorza Kołodki, wybitnego ekonomisty, byłego wicepremiera i ministra finansów. Profesor Kołodko mówił m.in. o znaczeniu jakości debaty publicznej dla kondycji gospodarki oraz o roli samorządu gminnego w tym procesie.
22: No przede wszystkim nie utrudniać aktywności, a trzeba wysłuchiwać, co mówią bezmięsni przedsiębiorcy. Samorząd może ułatwiać przedsiębiorczość, dysponując określonymi środkami. To są kwestie infrastruktury. Wiele inicjatyw przecież uruchamialiśmy także w czasach, kiedy ja byłem wicepremierem i koordynowałem całokształt polityki gospodarczej. Właśnie w ten sposób, że zachęcaliśmy samorządowców do tego, aby udostępniali tereny inwestycyjne przedsiębiorcom, którzy angażują swój własny, prywatny kapitał, ale na przykład na gruntach, które są własnością bądź współwłasnością publiczną. Inwestując w infrastrukturę, umożliwiamy w ogóle przedsiębiorczość. Przedsiębiorca nie zainwestuje na przykład w teren nieuzbrojony.
7: Uczestnicy konferencji wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych, które dotyczyły wyzwań i kierunków rozwoju gospodarki w dobie zmian, a także współpracy i przywództwa jako fundamentów rozwoju biznesu. Organizatorzy podkreślili, że będą chcieli na stałe wpisać wydarzenie do kalendarza spotkań gospodarczych regionu, budując w ten sposób platformę do dyskusji dla nowoczesnego i zintegrowanego środowiska biznesowego w południowej Wielkopolsce. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
18: Wracamy do tematu zlikwidowanego grobowca Stanisława Brekere, sędziego, adwokata, pleszewianina, niezwykle zasłużonego dla miasta w czasie zaboru pruskiego. Nie ma grobu, jest tablica na murze pamięci przy farze. Powraca pytanie, jak traktujemy pamięć o tych, którzy tworzyli historię miasta.
4: Na zniknięcie starego grobowca na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kaliskiej zwrócił uwagę w mediach społecznościowych profesor Andrzej Gulczyński. Szkoda, że Stanisław Brekere dołączył do Mędlewiczów i Pomorskich, których nazwiska już wcześniej wymazano z pleszewskich nagrobków. Tym razem to swoista deweloperka, zauważył pleszewianin, współtwórca powstającej monografii miasta Pleszewa. Burmistrz Arkadiusz Ptak zaproponował, żeby jedną z sześciu kwater powstałych po likwidacji grobowca przeznaczyć liczyć na nowy grób Stanisława Brekere, zaoferował pokrycie połowy kosztów, drugą połowę miał wyłożyć zarządca cmentarza. Proboszcz parafii ksiądz Dariusz Brylak nie był przeciwny temu, ale miał inny pomysł i go zrealizował w ubiegłym tygodniu. Grobu współtwórcy pierwszego banku w Pleszewie nie będzie, zaś Stanisław Brekere został upamiętniony tablicą na murze pamięci przy Pleszewskiej Farze. Problem w tym, że tablica to nie to samo co grób, który ma wymiar symboliczny, fizyczny, zakorzeniony w przestrzeni. Tablica jest raczej formą zbiorowej pamięci, bardziej anonimową. W praktyce sprowadza się to do pytania, czy ważniejsze jest zachowanie autentycznych miejsc pochówku zasłużonych osób, czy raczej efektywne zarządzanie cmentarzem. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów i wywalczyła tym samym awans na Mistrzostwa Europy i Mistrzostw Świata. Mowa o Aleksandrze Wawrzyniak z Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego, która świetnie spisała się podczas 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
3: Trzech reprezentantów Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego brało udział w finale Mistrzostw Polski Juniorów w szachach klasycznych w miejscowości Ossa koło Białej Rawskiej w województwie łódzkim w ramach 22. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Najlepiej spisała się Aleksandra Wawrzyniak, która zajmując wysokie 6. miejsce w swojej kategorii wiekowej D12 wywalczyła prawo startu w Mistrzostwach Świata i Europy. Gra Oli przez cały turniej była na bardzo wysokim poziomie i dostarczyła wielu emocji, powiedział Radiu Centrum Szymon Pieczewski, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. W tej samej grupie D12 bardzo dobrze zaprezentowała się również jej siostra Weronika, która zajęła 21 miejsce. Barwy Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego reprezentował także w grupie chłopców C12 Leon Radziszewski, który po bardzo dobrym początku turnieju ostatecznie uplasował się na 37 miejscu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
5: Tadeusz Kościuszko, najczystszy syn wolności. Wystawę pod takim tytułem można już oglądać w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Ekspozycja ma przybliżyć postać jednego z największych polskich bohaterów.
6: To będzie wystawa o Tadeuszu Kościuszce jako niesamowitej postaci, jako człowieka oświecenia, ale jak to się mówi, człowieka renesansu, wielu talentów, wielu zainteresowań. I też pokażemy ją w takich trzech krokach narracyjnych. Jak to się stało, że Tadeusz stał się tą osobą, o której się uczymy w szkole, jak to było, kiedy już był Tadeuszem Kościuszko, i w trzecim kroku, jakie takie dziedzictwo spuścizne zostawił po sobie w postrzeganiu patriotyzmu, praw człowieka.
5: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Wystawę można oglądać aż do końca września.
0: Słuchasz, więc wiesz.
5: Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS-u, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.
23: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
5: Powiedziała Radio Centrum Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS-u w Wielkopolsce. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na e-ZUS i wybrali ten sposób kontaktu. Warto jednak pamiętać o jeszcze jednej rzeczy.
23: Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
5: Dodaje Nowicka, w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS-u, można dokonać sprawdzenia, kto do nas dzwonił. Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Kontaktu Klientów. Jeżeli jednak już padliśmy ofiarą takiego oszustwa, zawsze należy o tym powiadomić policję. Ten rok może być przełomowy dla kaliskiego rugby. Husaria Kalisz zaczyna odbudowywać swoje struktury seniorskie. To też dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby w wolnym czasie spróbować tego egzotycznego jak na polskie warunki sportu.
18: W swojej historii grali w lidze rugby siedmioosobowego. Seniorzy klubu rugby Husaria Kalisz grali też w Mistrzostwach Polski Rugby League, czyli w odmianie 13-osobowej, dwukrotnie zdobywając wicemistrzostwo Polski. Zawodnicy kaliskich Husarii są również reprezentantami Polski w trzynastkach, jednak klub od lat dotykają problemy kadrowe, normalne dla podobnych amatorskich drużyn. Kaliska Husaria nie zamierza się poddawać bez walki. Bazując na swoich reprezentantach oraz zawodnikach wracających do sportu, chce ponownie odbudować swoje struktury seniorskie. Jak przekonuje zarząd klubu, jest to okazja dla każdego, kto chce się poruszać w wolnej chwili, zadbać o zdrowie, a przy okazji świetnie się bawić i powalczyć o zwycięstwa na polskich boiskach. Treningi prowadzone są od podstaw, więc każdy, kto przyjdzie zacząć swoją przygodę z rugby, będzie mógł się tak naprawdę nauczyć tej dyscypliny sportu. Plan minimum to zebranie drużyny na rozgrywki plażowe, które czekają na zawodników latem. Na chwilę obecną marzeniem jest zbudowanie zespołu do grania w odmianie siedmiosobowej w przyszłym sezonie, ale nie jest to niemożliwe. Wystarczy, że pojawią się ludzie w wieku powyżej 17 roku życia, chętni do grania. Wystarczą więc buty sportowe i odrobina czasu w poniedziałkowy wieczór, gdyż seniorzy karliskiej drużyny rugby spotykają się w każdy poniedziałek o 19.30 na boisku przy ulicy Tuwima, czyli popularnym majkowskim Wembley. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
8: Prezes MZGM w Ostrowie Wielkopolskim wychodzi z aresztu, ale do pracy na dotychczasowym stanowisku nie wraca. Takie postanowienie wydał Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, który nie uwzględnił wniosku prokuratora o kolejne przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja M., podejrzanego o przyjęcie korzyści majątkowej. Sąd zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym zawieszenie w czynnościach służbowych pełnionych dotychczas. Andrzej M. z ostrowskim MZGM związany jest od 2019 roku. Stanowisko prezesa objął 5 października 2022 roku. Pod koniec ubiegłego roku prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim postawiła 59-latkowi zarzuty korupcyjne obejmujące podejrzenie przyjęcia łapówki w zamian za odpowiednie ustawienie przetargu. Podejrzany na 3 miesiące trafił do aresztu, po czym na kilka dni wyszedł na wolność, by natychmiast ponownie trafić za kratki. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
8: Jeszcze w latach 80. święto pracy było jednym z najważniejszych w kalendarzu. Przez miasta i miasteczka przechodziły pochody pierwszomajowe. Jedni maszerowali, inni stali na trasie pochodu i ich oglądali.
10: Do pierwszomajowego świętowania przygotowywano się od początku kwietnia. W szkołach trwały próby pochodów, próby pokazów gimnastycznych. Czasem śpiewów, tańców malowano transparenty zapewniające o sojuszu robotniczo-chłopskim. Wyciągano z magazynów flagi i czerwone szturmówki. Wszystko to działo się pod nadzorem liderów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Pleszewie uczestnicy pochodu zbierali się rano na stadionie, skąd wyruszali w ustalonej kolejności ulicami Wojska Polskiego i Sienkiewicza na rynek, gdzie stała trybuna z liderami partii i władzami miasta i powiatu. To oni odbierali defiladę. Udział w pochodach pierwszomajowych był raczej obowiązkowy. Za uniki, zwłaszcza w stanie wojennym, na przykład w przypadku nauczycieli, groziły restrykcje. Nazajutrz z samego rana zdejmowano z urzędów biało-czerwone flagi, żeby na 3 maja ich już nie było. Świętowanie rocznicy Konstytucji 3 maja było w PRL-u zabronione.
8: Ostrowscy kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo w mieście przez najbliższy rok w okolicach ulicy Wrocławskiej będą utrudnienia. Wszystko przez remont wspomnianej ulicy od ronda Sybiraków do ronda przy strefie przemysłowej, który rozpocznie się w maju.
11: Likwidowany zostanie w tej chwili ten nieczynny pas rozdziału. Ta taka częściowo malowana, częściowo czerwona kostka. Jezdnia zostanie nieco zwężona, natomiast pojawi się tam nowa jakość w postaci nasadzeń dwóch rzędów drzew. Pomiędzy tymi drzewami będzie ścieżka pieszo-rowerowa. Te drzewa będą oddzielały ulicę Wrocławską od zabudowy wielorodzinnej. No i ten wytworzony ciąg też pozwoli na bezpieczne poruszanie się rowerów, pieszych.
8: Powiedział Marcin Wieruchowski, szef ostrowskich drogowców. Koszt inwestycji to 11 milionów złotych, 6 milionów stanowi unijne dofinansowanie.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Doktor Ewa Kłysz powołana na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Decyzją zarządu powiatu kaliskiego będzie pełnić tę funkcję przez 7 lat od 1 maja, czyli od dziś, do 30 kwietnia 2033 roku. Doktor Kłysz to magister historii, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, menadżer kultury. Od 1997 roku jest pracownikiem Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Pani Ewa Kłysz od 2019 roku jest kierownikiem działu wyrobów przemysłowych w opatowieckim muzeum. Ewa Ewa Kłysz była kuratorem wystaw autorskich lub współautorskich wystaw historycznych i artystycznych oraz koordynatorką wielu projektów realizowanych przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Jest członkinią Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Łódzki, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu.
0: Warto się wybrać!
8: To będzie niezwykła okazja, by w jednym miejscu zobaczyć pracę jednego z najlepszych polskich rysowników. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na wystawę Kulisiewicz Akty. Ekspozycja przybliży twórczość Tadeusza Kulisiewicza, kaliszanina, jednego z najwybitniejszych artystów, grafików i rysowników XX wieku.
12: Przygotowujemy ją z naprawdę wielkim rozmachem. Wystawimy ponad 160 prac Tadeusza Kulisiewicza, głównie rysunków, ale też grafik, i w większości będzie to nagość kobieca, choć nie tylko. Wypożyczamy pracę z Muzeum Narodowego w Warszawie, z zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz od prywatnych kolekcjonerów, od Jacka Łozowskiego z Wrocławia oraz od Radosława Gąsiora z Kalisza.
8: Powiedziała Radio Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy. Będzie to najpełniejsza jak dotąd prezentacja aktów w dorobku artysty, umożliwiająca pogłębione spojrzenie na ten mniej znany, a jednocześnie istotny nurt twórczości Kulisiewicza. Wernisaż odbędzie się w Noc Muzeów 16 maja o 21.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Nowy oddział rehabilitacyjny dla osób dorosłych po leczeniu ortopedycznym w Ostrowie Wielkopolskim już działa. Na pacjentów czeka 7 łóżek.
13: Wszyscy pacjenci, którzy są po endoprotezach i tak dalej, to co możemy, będziemy kierować z naszego oddziału. Oczywiście będziemy korzystać też z innych oddziałów ościennych, szczególnie z Pleszewa. Dzieci są oczywiście i mamy dzieci, ale mówię, ograniczona liczba dzieci i skierowań, mało tego, kiepska wycena tych procedur, no wymuszała takie działania. To jest oddział stacjonarny, turnus 2-3 tygodnie. W tej chwili żeśmy ruszyli, także no, staramy się na bieżąco mniej więcej tą listę tworzyć, ale szczególnie chcemy się oprzeć o nasz oddział, gdyż wiemy, że nasza ortopedia jest bardzo popularna, bardzo oblegana.
8: Powiedział Tomasz Gostomczyk, dyrektor ostrowskiej lecznicy. Rocznie w tym szpitalu przeprowadzonych jest około 400 zabiegów endoprotezoplastyki.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na wystawę Skrzydła nad horyzontem Roberta Jundo i Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej. Robert Jundo to uznany naukowiec i stypendysta ministra kultury. Od 2011 roku kształci kolejne pokolenia na macierzystej uczelni łódzkiej ASP, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery akademickiej, aż po uzyskany w 2022 roku tytuł doktora habilitowanego. Jednak artysta nie ogranicza się do murów akademii. Jako spiritus movens galerii Pixel oraz członek grupy Powidoki aktywnie animuje życie kulturalne w kraju i za granicą. Ewelina Ostrowska-Marcinkowska to artystka wizualna i absolwentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W swojej twórczości porusza się na styku rzeźby wirtualnej, rysunku oraz nowych mediów, koncentrując się na figurze ludzkiej i formach organicznych. Od kilku lat rozwija autorski cykl prac pod tytułem Na skrzydłach, inspirowany lekkością bytu, ulotnością natury oraz subtelnością ruchu. Jej dorobek obejmuje liczne wystawy krajowe i zagraniczne. Obok pracy twórczej aktywnie zajmuje się dydaktyką. Wernisaż odbędzie się w środę 6 maja o godzinie 18.
0: Warto się wybrać!
8: Jan Englert, wybitny aktor, reżyser, pedagog i dyrektor artystyczny Stołecznego Teatru Narodowego, będzie kolejnym gościem tegorocznego festiwalu filmowego Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Z ostrowską publicznością spotka się w piątek 12 czerwca przed projekcją filmu, w którym zagrał główną rolę.
14: Jan Englert to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Popularność przyniosły mu jeszcze w latach 70. role w takich serialach jak Polskie Drogi Janusza Morgensterna, Rodzina Płanickich Jana Rybkowskiego, Lalka Ryszarda czy serial Dom Jana Łomnickiego. Englert zagrał w filmach m.in. Kazimierza Kuca, Sól Ziemi Czarnej i Perła w Koronie, Andrzeja Wajdy, Kanał i Katyń czy w Magnacie Filipa Bajona. W tym roku ten wybitny twórca przyjeżdża do Ostrowa Wielkopolskiego na Grand Prix Komeda. Z publicznością spotka się w piątek 12 czerwca przed projekcją filmu, w którym zagrał główną rolę. To skrzyżowanie w reżyserii Dominiki Montean-Pańków z roku 2024. 15. Grand Prix Komeda Festiwal Filmowy imienia Krzysztofa Komedy odbędzie się od 8 do 13 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas niego zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszą muzykę filmową w polskim filmie fabularnym. Odbędą się także debata filmowców, wystawa, spotkania autorskie, będą projekcje z muzyką patrona festiwalu Krzysztofa Komedy, a także dwa koncerty. Na otwarcie zagra grupa Roiber Trio Mikołaja Trzaski, a na finał zaśpiewa Aga Zarian. Organizatorami festiwalu są Ostrowskie Centrum Kultury oraz miasto Ostrów Wielkopolski. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Kształtujący dotąd naszą pogodę wichr zacznie słabnąć i będzie się dziś wolno odsuwał na południowy wschód Europy, a powoli będziemy się dostawać na skraj rozległego niżu znad Morza Barenca. Dzisiaj cały czas postępujące ocieplenie zachodu nadal napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś na termometrach, uwaga, nawet lokalnie 29 stopni, bezchmurne niebo, ewentualnie zachmurzenie, mały wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
3: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
5: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
6: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
7: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
3: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to była radość wielka. 3 minuty po godzinie 8. Mnóstwo radości wam życzę, no bo to nadal majówka. Dzisiaj niedziela. Marzanna Frysiak, zapraszam do godziny 14.

0: Cię.
1: 12 minut po godzinie 8, a słońce tam pięknie przegrzewa już dziś od 5.22. Będzie z nami długo do 20.17, no i to nam czyni 14 godzin i 55 minut naprawdę pięknego, słonecznego dnia do wymarzonej majówki. To dzień dłuższy od najkrótszego, 7 godzin i 1 minutę. 123 dzień roku, do końca roku 242 dni, jeszcze 48 dni astronomicznej wiosny. No i niech zostanie taka ładna do końca, jak jest dziś.
2: I mamy weekend, i gra muzyka.

0: 19 minut po godzinie 8.
1: Głos Ewangelii.
2: Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset. Część trzecia.
3: W pewnym momencie pociąg się zatrzymał na jakiejś stacji. Odryglowano drzwi i kazano wysiadać wszystkim mężczyznom. Tam pełno trupów wygarnięto później z tych wagonów. Zrobiło się luźno. Tylko tych mężczyzn oczywiście z nachajkami Niemcy i z psami przeganiali. To był obóz koncentracyjny Oranienburg-Sachsenhausen. To jest znana firma niemiecka. A myśmy pojechały dalej. Jak długo jechałyśmy dalej? Nie wiem. Dojechaliśmy do obozu w Ravensbrück. I od tego momentu stałam się więźniem politycznym w obozie Ravensbrück. Tam nas ogolono. No, przeszliśmy przez jakąś łaźnię i wrzucono nas, że tak powiem, do takiego wielkiego namiotu jak cyrkowy. Wielki namiot, gdzie już było pełno i tylko miejsca były pod samymi brzegami, gdzie najzimniej i gdzie najłatwiej było coś wykraść, bo myśmy jednak mieli jakieś bagaże ze sobą. Więc wystarczyło wsunąć rękę pod tą ścianę, no ścianę z płótna, z brezentu i coś tam wyciągnąć, bo to robili więźniowie. No ale tam dostawaliśmy już jakąś wodę, jakieś jedzenie i tam przeżyliśmy kilka dni. A potem przydzielono nas do baraków. Ja z mamą trafiłam i z ciotką trafiłam do baraku 23. To był barak cygański w połowie, a w drugiej połowie był międzynarodowy. Pod sufit były prycze, trzy. No i gdzie były miejsca, tam nas ulokowano, bo już część była zajęta. Siennik, jakieś brudne koce i pięć osób. Czasami cztery, czasami pięć. No jak jest w obozie, to też trudno opowiedzieć. Była sztubowa, która była spośród więźniarek, ale to była taka uprzywilejowana. Miała swój jakiś tam odgrodzony kącik z dykty. To w naszym przypadku ona się nazywała Szura i to była Ukrainka. Krótko obcięte włosy na chłopca. I ona była przeznaczona do pilnowania nas. Biła i wypychała. A nad nią była jeszcze auzejerka, no auzejerki to były jeszcze dalej, ale była taka kryminalna jedna Niemka z czarnym winklem. To pilnowała jej znowuż. Apele się odbywały o różnych godzinach, również w nocy. W zależności od humoru auzejerek. Auzejerki to były już Niemki rodowite. Chodziły w takich furażerkach, w normalnych wojskowych ubraniach, zwykle z psami i z pejczem. Dzieci czasami oszczędzano. Dzieci czasami w nocy o trzeciej na przykład zimą nie wypędzano na mróz. Myśmy zostawali w barakach, w których było tak samo zimno jak na zewnątrz, tylko że na głowę nie padało. A tam w takim było apelu, oni liczyli, czy wszyscy są, czy nikt nie uciekł. No więc czasami sami więźniowie wyciągali współtowarzyszki niedoli i tam stawiali po to, żeby nas nie trzymano za długo, bo musiała się liczba zgadzać. I to przed każdym blokiem tak było. Raz jeden na Boże Narodzenie wszystkie dzieci zabrano z bloku. Mama myślała, że już ze mną koniec. Ale nas zabrano i urządzono nam przyjęcie. Nakryte białe stoły, pomarańcze, jabłka. Można było zjeść ile się chce, tylko zabrać nie wolno było. Ja zabrałam jedno jabłko, mi się udało gdzieś tam schować, ale zjadłam je później sama, bo mama nie miała serca, bo ja dla mamy to zabrałam. Ale mama we mnie nie wepchnęła. To był jeden, jedyny jasny moment w czasie pobytu w obozie. Ja pierwszy raz widziałam jabłko wtedy. Ja wiedziałam, jak jabłko wygląda sprzed wojny, ale w czasie wojny to było pierwsze jabłko. A innych owoców w ogóle nie wiedziałam, jak się nazywają. Byłam za mała, żeby pamiętać z wcześniejszych lat. No to jest oddzielna opowieść o obozach.

0: byłyśmy tam z mamą do marca. No i potem nas, chyba to był marzec, przewieźli do następnego obozu, bo się zbliżał front, już było słychać samoloty, naloty. Więc przewieźli nas do obozu Koenig Wusterhausen, gdzie były trochę lepsze warunki, ale tam byłam znowuż chora, miałam świnkę dla odmiany. A potem po krótkim czasie przewieźli nas z mamą do obozu w Oranienburgu, Sachsenhausen, tam gdzie był tata. Ale myśmy go tam nie spotkali. Spotkaliśmy go dopiero 3 dni później czy 4, bo tylko tyle dni tam byliśmy, bo nas gnali dalej w marszu śmierci tak zwanym, bo oni nas pognali dalej w głąb Niemiec. Mama w pewnym momencie zobaczyła, że jakiś człowiek odstaje. Tam odstawało dużo i to zobaczyła, że to jest ojciec, pobiegła do niego. No i w ten sposób został uratowany, bo on by został na ziemi tam gdzieś, bo nie był w stanie dalej iść, był krańcowo wyczerpany. No i w jakimś momencie jakiś Niemiec spojrzał na mnie i wsadził mnie razem z ojcem na jakiś wóz ciągnięty przez jakąś uciekającą Niemkę. No wszędzie zdarzają się ludzie dobrzy. I myśmy przejechali parę kilometrów w tym 40-kilometrowym marszu, a potem oczywiście jak ten Niemiec zniknął, to ona nas z tego wozu zrzuciła. No i tak trochę trafiliśmy do miejscowości, z której Niemcy uciekli. Tam były koszary. W pewnym momencie jakiś zaginiony dezerter przyszedł nam, Austriak przyszedł nam powiedzieć, że Niemców już nie ma, oni mogą wrócić, ale musimy iść dalej, żeby się z tego miejsca ewakuować, bo to jest miejsce frontu. I trafiliśmy wtedy razem z nim do jakiejś szopy na polu, gdzie w nocy z jednej strony strzelali Sowieci, z drugiej strony Niemcy. I tak przetrwaliśmy do rana, rano był zapach grochówki. Nie wolno mi było jej jeść. Rodzice mi nie pozwolili. Ja uwielbiam zapach grochówki, bo to jest pierwszy obraz, właśnie nie, to jest pierwsze uczucie powojenne, kiedy nie pozwolono mi jej jeść. Teraz mogę jeść grochówkę codziennie, gdybym mogła. To jest najlepsze danie, żeby to była najgorsza grochówka. Rodzice nie pozwolili mi jeść, a wtedy bardzo dużo ludzi zmarło. Tak jak dużo ludzi piło wodę ze stawu i zagryzało kartoflami surowymi, wykopanymi z ziemi w czasie tego transportu. Też zmarli. No i tak się właśnie skończyła dla mnie wojna. Wróciliśmy po 2 tygodniach do Łodzi. I po następnych 2 tygodniach poszłam do szkoły na ulicy Andrzeja, gdzie nie było mi za dobrze, bo tam była religia, jak zresztą we wszystkich łódzkich szkołach. A ja musiałam wychodzić. Miałam tylko wspaniałego wychowawcę. Musiałam do tej szkoły zdawać egzamin. Pamiętam, że miałam napisać: dałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg. Ale ja byłam humanistką, bo mnie cały czas uczono, więc myślę, że nie zrobiłam błędów. Potem jakieś matematyczne zadanie dostałam, a potem kazali mi jeszcze coś napisać i ja powiedziałam, że ja już chcę do 4. klasy, nie do 5, bo on koniecznie chciał, żebym ja do 5 poszła. No i tak zostałam w 4. klasie i zawsze byłam rok młodsza od swoich rówieśników późniejszych. I rok później rodzice mnie przenieśli do szkoły pierwszej w Polsce, jedynej w Polsce, Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tu w Łodzi, która później była pierwszą szkołą TPD, czyli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie była to jedyna szkoła wtedy, gdzie nie było religii. No i tam już mi było lepiej. No właśnie nie wiem, jak to się stało, ale wiem, że jestem szczęściarą. Zresztą po wojnie też miałam wiele takich momentów, kiedy powinno mnie już nie być. ale o tym nie opowiadam. I na tym właśnie moja opowieść się kończy, dlatego że to, co było po wojnie, to już jest zupełnie oddzielny rozdział i o tym nie rozmawiam. A ja pracowałam zawsze w szpitalu z dziećmi. Dlaczego z dziećmi? Dlatego, że z dziećmi wydawało mi się, jak będę pracować, to nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tak mi się wydawało. Dzieci mi krzywdy nie zrobiły nigdy. Także wydawało mi się, że nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tymczasem jak się ma kontakt z dziećmi, to jeszcze bardziej się ma kontakt z dorosłymi, niż jak się ma tylko z dorosłymi, bo rodzice są niemożliwi. Dbają o te swoje dzieciaki tak, że wyprują z człowieka ostatnie flaki. No ale... Ale 52 lata przepracowałam w pediatrii. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest życie. Samo życie jest najważniejsze. A jak jest życie, to tak jak mawiał Marek Edelman, mój sąsiad ze ściany, przyjaciel, najukochańszy przez nas, nie tylko przeze mnie, przez męża, przez dzieci, człowiek. Najważniejsze jest życie. A jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. A jak jest wolność, to najważniejsza jest godność. Ale to nie są moje słowa, to są jego słowa. Ja bardzo niechętnie rozmawiam. Ja przed rozmową właśnie taką jak dziś, przed każdą z tych rozmów, które dotychczas miałam, to 3 dni nie śpię przed i 3 dni po. Bo mam potem sny, które wracają cały ten okres. Także wręcz trudno mówić. Ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłam. Wydawało mi się, że zapomnę. Ale nie da się zapomnieć.
1: Marek przez lata nieustannie namawiał mnie do spisania i opublikowania wspomnień z czasów zagłady. Odpowiadałam, że nie noszę się z takim zamiarem. Przeciwnie, starałam się wręcz o nich zapomnieć, choć bez większego powodzenia. Ale Marek nie ustępował. Kiedyś powiedział, czy ty myślisz, że przeżyłaś, bo byłaś taka mądra, taka dzielna i sprytna? Nie. Żyjesz tylko dlatego, że każdego dnia i w każdej chwili obok siebie miałaś tych, co myśleli, jak cię uratować. Twoich rodziców, może innych, bliskich. Sama nie miałabyś żadnych szans. Twoim obowiązkiem jest ocalić ich od zapomnienia. To jest twój dług wdzięczności, który został ci do spłacenia. I dopiero to mnie przekonało.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.
1: Kropla wieczności.
2: Przestań się martwić. Oto pytanie do przemyślenia. Ile czasu spędzasz na zamartwianiu się o sprawy, nad którymi nie masz żadnej kontroli? Tak, zadaj sobie to pytanie. Będziesz zdziwiony, gdy poznasz odpowiedź. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak bezużyteczne jest zamartwianie się? Nie masz na coś wpływu i zależnie od tego, jak potoczą się sprawy, może spotkać cię coś złego. Co więc robisz? Martwisz się. Na czym polega zamartwianie się? Na wyobrażaniu sobie wszystkich możliwych złych skutków, które mogą się wydarzyć, obracanie ich w myślach na wszelkie strony, wyobrażaniu sobie, że spadną na ciebie wszystkie naraz. Jezus powiedział w Ewangeliach: kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do swojego wieku? Zasadne pytanie. Jestem ciekaw, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś czas, jaki poświęcasz na zamartwianie się, spożytkował na modlitwę. Pomyśl o tym, jak zmieniłoby to twoje życie.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Za 24 minuty godziny 9.

0: Reklama.
1: Na majówkę? Na zawodzie! 2 i 3 maja, zawsze od 12 do 18. Zapraszamy do rezerwatu archeologicznego w Kaliszu, Zawodziu. Czekają na Was stoiska rekonstrukcyjne i pokazy historyczne. Zabawa i edukacja dla całej rodziny. Żywa historia w zasięgu ręki. A barbarzyńcy i Rzymianie przeniosą Was do świata wojowników, kupców i gladiatorów. 31. Jarmark Archeologiczny Antyczna Kalisja. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
0: Reklama.

0: Igor Walaszek, czyli Igon, i to nie koniec. Ten singiel jest zapowiedzią jakiejś większej całości koncertów zaplanowanych na 2026 rok. To również propozycja świeżutka do listy przebojów Top 30, a nowe notowanie znajdziecie na rt.fm.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Za 5 minut godzina 9. Jeżeli chodzi o zaangażowanie w pracę, to mamy jeden z najniższych wskaźników w Europie. A z czego to wynika? Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 9.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Ciepło, ciepło i będzie jeszcze cieplej. Teraz cieplej, bo z zachodu nadal napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś bezchmurne niebo, jeżeli chmurki, to tylko kilka, jakichś małych. Zachmurzenie, temperatura maksymalna dzisiaj nawet do 29 stopni. Taki wynik może gdzieś tam paść w naszym regionie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodnie ciśnienie wolno spada, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90.

0: 50. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Właśnie minęła 9. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
4: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
5: Gmeranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
4: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
3: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i to jest jakiś pomysł. 3 minuty po godzinie 9. Again, Lenny Kravitz.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Rzymskie Legionek, Andrzeja Celtycy, Ty Wojownicy i to wszystko w samym sercu Kalisza. To dziś właśnie Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na 31. Jarmark Archeologiczny Antyczna Kalisja. W rezerwacie na Zawodziu między 12 a 18 cofniemy się o 2000 lat. To z jednej strony barbarzyńscy Celtowie i ich mennice, a z drugiej potęga Imperium Rzymskiego, Szkoła Gladiatorów i słynny Legion 21 Rapax. Będą widowiskowe walki, wybuchy pyłu bursztynowego, no i szansa, żeby samemu zaciągnąć się do Armii Rzymskiej. No nie przegapcie tej wyprawy w czasie. Antyczna Kalisja czeka. Partnerem wydarzenia jest Radiocentrum, a dokładny plan wydarzenia znajdziecie na rc.fm.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
3: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
4: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
2: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.
5: 21 minut po godzinie 9, o 9.30 wiadomości w Radiocentrum. Mateusz Kurza już opowie nam o pewnym bardzo ciekawym spotkaniu, które już niedługo w Ostrowie Wielkopolskim.
6: Tak, to będzie wykład z cyklu Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Będzie ciekawie, bo dowiedzą się uczestnicy, jak powstaje film. Na przykładzie dzieła Sezony pana Michała Grzybowskiego, doktora Michała Grzybowskiego.
5: Powiem tak, jest to film bardzo mocno osadzony w Kaliszu, ma bardzo dużo ciekawych takich z Kaliszem powiązań, bo nasz regionalny film, więc na pewno warto posłuchać się i na pewno warto posłuchać również wiadomości o 9.30.
6: Zapraszam.
5: Szczegóły tego spotkania.
7: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 9.30, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jedyne hospicjum w powiecie bez wsparcia. Zaprosimy na wykład w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Przegrana pleszewskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Hospicjum w podkaliskich Rozdziałach od lat nie może liczyć na wsparcie Starostwa Powiatowego w Kaliszu ani Urzędu Gminy w Opatówku w sprawie przyłączenia tej jedynej paliatywnej instytucji opiekuńczej w powiecie do systemu kanalizacji gminnej. Oto, jak to możliwe w XXI wieku w jednym z bogatszych rejonów Polski, zapytaliśmy tydzień temu starostę kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardenckiego. Żaden jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Treść całej korespondencji w sprawie hospicjum w Rozdziałach znajdziecie na profilu facebookowym Radia Centrum oraz na naszej stronie internetowej w materiale Panie Starosto, Panie Burmistrzu.
1: www.rc.fm.
2: Ostrowskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na 83. wykład z cyklu Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Gościem spotkania będzie dr Michał Grzybowski, który opowie o tym, jak powstaje film, na przykładzie swojego dzieła Sezony. W trakcie wykładu poznamy kulisy tworzenia filmu, od pomysłu przez pisanie scenariusza, aż po preprodukcję, zdjęcia i postprodukcję. Prelegent podzieli się doświadczeniami z pracy nad tym projektem, jednocześnie przybliżając, jak wygląda proces tworzenia filmu w ogóle. Wykład odbędzie się w piątek, 8 maja. O godzinie 18:00 Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej 21. Wstęp jest wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Robili, co mogli, by przedłużyć szansę na awans, jednak to przeciwnicy byli górą. Zawodnicy KS Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew przegrali drugi mecz ćwierćfinałów play-off o awans do pierwszej ligi. Lepsi w drugim meczu, jak i w całej rywalizacji, okazali się koszykarze Polonii Bytom.
3: W pierwszym starciu tych ekip pleszewianie na wyjeździe musieli uznać wyższość rywali, którzy wygrali zdecydowanie 81-63. By wciąż marzyć o pierwszej lidze, koszykarze z Pleszewa musieli przed własną publicznością pokonać Polonię. Po pierwszej kwarcie było widać, że gospodarze wzięli sobie ten cel do serca. Po 10 minutach pleszewianie prowadzili 25-12. Bytomianie jednak nie chcieli wracać na trzeci mecz do domu. W drugiej kwarcie odrobili 5 punktów straty i na przerwę pleszewianie schodzili tylko z 8-punktową przewagą. W drugiej połowie to nadal goście gonili wynik, przez co przed ostatnią kwartą wynik brzmiał 55-55. W ostatnich 10 minutach koszykarze Polonii znów narzucili swój styl gry, a ich przewaga dochodziła nawet do 7 punktów. Pleszewianie robili co mogli, ale udało się jedynie zmniejszyć końcową stratę. Wynik 73-76 dla przyjezdnych oznacza, że KS Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew kończy sezon na ćwierćfinale play-offów o awans do pierwszej ligi. Najskuteczniejszym zawodnikiem pleszewskiego klubu był Jacek Rutecki, autor 24 punktów. Wśród zwycięzców 17 punktów rzucił Wojciech Zup. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 10:00.

0: Reklama.
1: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Już za kilka minut o 10 rozpoczną się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja. Najmłodsi kaliszanie ze szkoły podstawowej nr 8 przygotowali specjalny występ słowno-muzyczny pod tytułem Małe Serca dla Wielkiej Polski. Pod ratuszem posłuchamy również orkiestry dętej Dobrzyc Kalisz pod dyrekcją Jacka Konopczyńskiego. Po zakończeniu uroczystości nastąpi przemarsz do katedry Świętego Mikołaja, gdzie odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Rekonstrukcyjne i pokazy historyczne. Zabawa i edukacja dla całej rodziny. Żywa historia w zasięgu ręki. A barbarzyńcy i Rzymianie przeniosą was do świata wojowników, kupców i gladiatorów. 31. Jarmark Archeologiczny Antyczna Kalisja. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na razie jeszcze temperatura nie jest imponująca, ale dzisiaj poszybuje do 28 stopni w naszym regionie. Do tego piękne, bezchmurne niebo, jeżeli już zachmurzenie, to tylko małe. Dużo słońca przez cały dzień, wolno spada ciśnienie, biometr korzystny. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. Wyższy, który nam tak pięknie przygrzewa słonecznie, powoli słabnie i wolno będzie się odsuwać na południowy wschód Europy.
0: Sponsorem programu.

0: Tamu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
5: Mamy złożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
4: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
6: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
4: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No, czas rzeczywiście doskonały na sporty, bo pogoda sprzyja. 3 minuty po godzinie 10:00.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Sztuczna inteligencja teraz śmielej podszywa się pod znane osoby. Taylor Swift postanowiła zareagować i sięgnąć po nietypowe narzędzie prawne, które może wyznaczyć nowy kierunek dla całej branży rozrywkowej. Artystka złożyła wnioski o rejestrację znaków towarowych obejmujących jej głos oraz wizerunek. To ruch, który ma zabezpieczyć ją przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich w erze sztucznej inteligencji. Wnioski złożone przez jej firmę zarządzającą obejmują zarówno nagrania audio, jak i konkretny wizerunek sceniczny. A zgłoszenia obejmują m.in. krótkie frazy wypowiadane przez wokalistkę, takie jak Hey to Taylor Swift czy Hey to Taylor. Dodatkowo ochroną ma zostać objęty konkretny obraz artystki z trasy koncertowej, charakterystyczny element jej scenicznego wizerunku. A Taylor Swift już niejednokrotnie padała ofiarą nadużyć związanych z AI. Platformy technologiczne, organizacje walczące z nadużyciami wciąż nie znalazły skutecznych narzędzi do walki z tym zjawiskiem. A Swift nie jest jedyną gwiazdą, która zdecydowała się na taki krok. W styczniu prawnicy Matthew McConaughey'a uzyskali 8 znaków towarowych, w tym dźwiękowy znak rozpoznawczy aktora All right, all right, all right.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Nie wiem, czy wiesz, Mateuszu, czym zajmował się Ongiś, taki rzemieślnik o nazwie... Ongiś jest specjalnie użyte jak bursztynnik.
1: Pięknie.
0: No, jest takie coś.
1: Ojej.
0: Dzisiaj będzie szansa zobaczyć go w pracy.
1: I nawet wypowiedzieć to słowo.
0: Dokładnie.
1: Wow. Tak, zapraszamy na 31. jarmark archeologiczny i powiemy o tym w najbliższych wiadomościach.
0: A co tam się będzie działo? Ho, ho.
1: No, usłyszycie.
0: Szczegóły 10.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Klama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Reklama.

0: 10:30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 60 milionów złotych na budowę i remont dróg w gminie Krotoszyn. Nowy oddział rehabilitacji w Ostrowie już działa. Powrót do przeszłości w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na tę wiadomość mieszkańcy gminy Krotoszyn czekali z niecierpliwością. Wreszcie się udało. Krotoszyńscy radni zadecydowali, będą fundusze na budowę i remonty dróg gminnych i to niemałe, bo aż 60 milionów złotych, które będą służyć jako wkład własny do pozyskania kolejnych środków na zadania drogowe.
3: Radni zatwierdzili krotoszyński plan budowy i remontu dróg gminnych. Ponad 40 dróg na terenie całej gminy w ciągu najbliższych 3 lat. Mamy plan, mamy finansowanie, przystępujemy do realizacji.
2: Uchwałę przyjęto większością głosów. 18 radnych poparło dokument z jednym głosem na nie. Po weekendzie majowym samorząd rozpocznie procedurę wyboru finansowania i negocjacje najlepszych warunków w taki sposób, by sprawnie zrealizować krotoszyński plan budowy i remontów dróg gminnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Nowy oddział rehabilitacyjny dla osób dorosłych po leczeniu ortopedycznym w Ostrowie Wielkopolskim już działa. Na pacjentów czeka 7 łóżek.
4: Wszyscy pacjenci, którzy są po endoprotezach i tak dalej, to co możemy, będziemy kierować z naszego oddziału. Oczywiście będziemy korzystać też z innych oddziałów ościennych, szczególnie z Pleszewa. Dzieci są oczywiście i mamy dzieci, ale mówię, ograniczona liczba dzieci i skierowań. Mało tego, kiepska wycena tych procedur, no wymuszała takie działania. To jest oddział stacjonarny, turnus 2-3 tygodnie. W tej chwili żeśmy ruszyli, także no, staramy się na bieżąco mniej więcej tą listę tworzyć, ale szczególnie chcemy się oprzeć o nasz oddział, gdyż wiemy, że nasza ortopedia jest bardzo popularna, bardzo oblegana.
2: Powiedział Tomasz Gostomczyk, dyrektor ostrowskiej lecznicy. Rocznie w tym szpitalu przeprowadzanych jest około 400 zabiegów endoprotezoplastyki.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Warto się wybrać na Kaliskie Zawodzie, by po raz kolejny przenieść się w czasie w ramach 31. Jarmarku Archeologicznego. Tym razem będzie to antyczna Kalisja.
5: Trochę zmieniamy czasy, zmieniamy chronologię. W zeszłym roku skupialiśmy się na upamiętnieniu 1000. rocznicy koronacji, a w tym chcielibyśmy przenieść się w starożytność. Chcielibyśmy nawiązać właśnie do słynnego dzieła Ptolemeusza, czyli geografii. Ale no nie rozstrzygamy tutaj, czy rzeczywiście można, czy należy utożsamiać ten Kalisz współczesny z Kalisją Ptolemeuszową. No chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że Kalisz to nie tylko zabytki związane ze średniowieczem, ale też historia dużo starsza, równie ciekawa, może nawet ciekawsza dla niektórych osób.
2: Powiedział Radiu Centrum Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Historycy, archeolodzy, a także pasjonaci i liczni specjaliści chcą pokazać znacznie szerszy kontekst historycznych ziem, na których żyjemy.
5: Większość mieszkańców Kalisza słyszało o tej wzmiance o Kalisji. Pewnie niektórzy słyszeli o osadnictwie celtyckim w środkowym biegu Prosny, ale już na przykład podejrzewam, że dużo mniej osób słyszało o tym, że w okresie wędrówek ludów właśnie część tych społeczności żyjących w południowo-wschodniej Wielkopolsce na przełomie 406-407 roku przekracza Ren, przedostaje się do Galii, później do Hiszpanii, a później do Afryki Północnej, na tereny dzisiejszej Tunezji. Tam tworzy własne państwo, z którego w 455 roku pod wodzą króla Gejzeryka zdobywają Rzym.
2: Dodaje Magdziński. 31. Jarmark Archeologiczny Antyczna Kalisja odbędzie się dzisiaj w godzinach od 12 do 18 w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 11:00.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Kiedy ostatnio coś naprawdę Cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Od jutra zaczynają się matury. Niektórzy wykorzystują ostatnie chwile, żeby jeszcze przyswoić trochę wiedzy, czy to jest dobry pomysł. Okazuje się, że niekoniecznie. Zdecydowanie warto odpuścić intensywną naukę w ostatni dzień przed maturą. Eksperci i nauczyciele zgodnie radzą. Zamiast zakuwać, lepiej zadbać o dobry sen, spacer albo relaks. A to wszystko po prostu pomoże opanować stres. O maturach i nie tylko w wiadomościach o godzinie 11.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Piękna pogoda, a ten pogodny wiersz Winfried powoli słabnie i wolno odsuwa się na południowy wschód Europy. Stopniowo dostajemy się na skraj rozległego niżu znad Morza Barentsa. Coraz cieplej z zachodu nadal napływa do nas ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś na termometrach w regionie zobaczymy 28 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. Wolno spada ciśnienie, w południe wyniesie 1003 hektopaskale, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormuz, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później.

0: Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
1: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
0: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
2: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
0: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
2: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
0: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 2,5 minuty po 11. Ja się

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie Granie Orkiestra 2026, a tegoroczną orkiestrę tworzą Igor Herbut, Cezalia i Vito Bambino. Razem nagrali singiel nareszcie, którego będzie można posłuchać już niedługo na żywo. Po raz pierwszy 27 czerwca w Żywcu. A na razie nareszcie to nasza propozycja do listy przebojów Top 30. Nowe notowanie znajdziecie na rc.fm.
2: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama. Ogłoszenie.
2: Dołącz do firmy Portos. Producent przesłon okiennych zatrudni operatorów, specjalistów, magazynierów. Do wyboru dwie lokalizacje, Kalisz, Kuchary. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie oraz rozwój zawodowy. Portos, otwórz się na nową pracę. Telefon 625 055 205. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@portosrolety.pl.
0: Ogłoszenie.

0: Bojówkowe podróże powoli dobiegają końca. Na drogach wciąż czuwa więcej patroli, bo chodzi o to, żeby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich, którzy wyruszyli na długi weekend. Policyjna akcja dzisiaj wchodzi w decydującą fazę, a funkcjonariusze nadal bacznie przyglądają się kierowcom w całym kraju. Kontrole obejmują trzeźwość, stan techniczny aut i przestrzeganie przepisów, bo właśnie teraz przy powrotach o pośpiech i nieuwagę najłatwiej, jeśli jesteście jeszcze w trasie albo dopiero wracacie, to warto zachować spokój, zrobić przerwę i dojechać bezpiecznie do celu. Niech finał majówki będzie równie udany, co jej początek. Jeżeli chodzi o wiadomości z dróg, to oczywiście cały czas czynny jest nasz facebookowy profil. Cały czas możecie też do nas dzwonić 62 500 3064. No i po prostu powiedzieć, co tam się dzieje. Może przestrzec innych kierowców przed różnego rodzaju zawali drogami.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 3064. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
2: Reklama.
0: No jeżeli ktoś bardzo lubi westerny, to wie, że Gorączka Złota dotyczyła zbierania takich różnych złotych skrawków gdzieś tam daleko na dzikim zachodzie, ale my będziemy mówić o naszych czasach i
6: tak,
0: naszym
6: o naszych
0: miejscu,
6: złotych pieniądzach,
0: ale
6: o nominałach 1, 2, 5.
0: To jest tak cenne jak właśnie tam u tych zbieraczy. No właśnie, o co chodzi?
6: I dlaczego to ważne w ogóle jest? To będziemy mówić o tym do 11.30, ale już tak powiem, że chodzi o dzieci.
0: Tak, i Polski Czerwony Krzyż, szczegóły już niedługo.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 11:30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragiczny wypadek na DK11, tej pierwodruk Konstytucji 3 maja. Powiemy, gdzie można go zobaczyć, a na koniec Polski Czerwony Krzyż zbiera grosze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragiczny wypadek na DK11 w Opatowie. Nie żyje 21-letni motocyklista. Do zdarzenia doszło 1 maja około 13:40. Policja ustala, że młody kierowca Hondy prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w nadjeżdżający samochód. Motocyklista zginął na miejscu. Samochodem kierował 44-latek, był trzeźwy. Na miejscu pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności na drogach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Konstytucja 3 maja to dokument, który zmienił bieg historii Polski i dziś można go zobaczyć na własne oczy. W 235. rocznicę jej uchwalenia warto zajrzeć do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na wyjątkową wystawę.
3: To niepowtarzalna okazja, by zetknąć się z autentycznym świadectwem narodzin nowoczesnego państwa. Takie zabytki niezwykle rzadko trafiają do publicznej prezentacji. Wśród eksponatów prezentowanych na najnowszej wystawie czasowej Tadeusz Kościuszko, najczystszy syn wolności, znajduje się bezcenny pierwodruk Konstytucji 3 maja. To jeden z zaledwie 4 znanych egzemplarzy, zawierający odręczne poprawki oraz podpis Adama Skulskiego, co nadaje mu rangę oficjalnego dokumentu. Druk powstał w warszawskiej drukarni Michała Gryla w maju 1791 roku. Obok prezentowany jest drugi egzemplarz, odbity zaledwie kilka godzin później. Razem pokazują, jak konstytucja była wprowadzana w życie. Wystawę można oglądać w Pałacu Generała Augustyna Gorzeńskiego, adiutanta króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, posła na Sejm 4-letni i uczestnika obozu reform. To wyjątkowa okazja, by spotkać się z historią z bliska. Muzeum Ziemiaństwa otwarte jest do godziny 18, zaś wystawę można zwiedzać do końca października.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W kaliskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża trwa kolejna odsłona akcji Gorączka Złota, podczas której zbierane są złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy, które następnie zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4: Akcja trwa od lutego do końca maja. Nadal można zgłosić chęć uczestnictwa w tej akcji. Zbieramy wszystkie grosiki. Do akcji zapraszamy wszystkie szkoły, instytucje, firmy, osoby indywidualne, które chcą wesprzeć naszą akcję. Z tego będziemy mogli zakupić wyprawki szkolne dla dzieci, zorganizować im półkolonie na przykład, bądź dodatkowe dożywianie w szkołach.
2: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Wysocka, kierowniczka Biura Oddziału Rejonowego PCK w Kaliszu, a zebrane grosiki wystarczy przynieść do siedziby Kaliskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Dobrzeckiej. Od początku trwania Gorączki Złota PCK udało się zebrać już ponad 3 miliony złotych, bo każdy grosik ma znaczenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 12:00.

0: reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.
5: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Dawno, dawno temu Kalisz był kluczowym punktem na szlaku bursztynowym. Dziś będziecie mogli poczuć atmosferę tamtych czasów na własnej skórze. Rezerwat na Zawodziu zamienia się w arenę starcia dwóch światów. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na 31. Jarmark Archeologiczny Antyczna Kalisja. Od 12 do 18 Zawodzie wypełnią rekonstruktorzy, rzemieślnicy i gladiatorzy. Przekonacie się, jak żyła wielbarska księżniczka. Sprawdzicie swoich sił w takich dziedzinach jak mennica, garncarstwo czy tkactwo. I dowiecie się, w co grali starożytni w wolnym czasie. A dla najmłodszych warsztaty małego archeologa, z kolei dla głodnych specjały kulinarne. No długo by można mówić o wszystkich atrakcjach, ale lepiej zobaczcie zdjęcia. Są na Facebooku Radia Centrum, na naszym profilu i oczywiście na naszej stronie rc.fm. Partnerem wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: One też korzystają z tej pięknej pogody. Podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można spotkać żmije zygzakowate, a więc jadowite. Uważajcie, a przede wszystkim posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 12.
0: Reklama.

0: Zapraszamy od 4 maja.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Znajdujemy się w klinie ciepłego powietrza. Płynie do nas ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Piękne, bezchmurne niebo. Mogą się tylko przydarzyć jakieś małe, pierzaste chmurki. Temperatura maksymalna dziś w regionie do 28 stopni. Do tego słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni. Wolno spada ciśnienie, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz

0: podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
1: Dlaczego ważne?
2: No, jesteśmy jest... Polakami.
1: No chcemy, no.
3: No przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
1: ale
3: wpisać.
1: Nie, to jest, myślę, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
4: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa, zaraz po Ameryce.
3: No tak, ale to za szybą przecież.
4: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
3: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
4: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
0: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zyk zakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Emocji nie zabraknie. 3 minuty po godzinie 12. Sting, Englishman in New York.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

0: Ależ to będzie widowiska. Żużlowcy Mocin Magnus Astrów zmierzą się dziś z mocnym przeciwnikiem, a Bramczyk Polanią Bydgoszcz. Atmosferę na rozsłonecznionym stadionie miejskim w Ostrowie już chłonie nasz reporter, Radia Centrum Maciej Kmiecik. Halo Maćku, gorąco.
1: Dzień dobry, gorąco, pięknie, słonecznie, wymarzona majówka dla kibiców Speedwaya. Dzisiaj lider tabeli niepokonana Bramczyk Polonia Bydgoszcz, faworyt Metalka z drugiej ekstraligi przyjechał do Ostrowa. Przyjechał pewnie po kolejne zwycięstwo, a Mocin Magnus Ostrów Wielkopolski po tym, jak wygrał na inaugurację z Hunter z PSZ-em Poznań. Po tych dwóch porażkach w Krośnie, szczególnie tej dotkliwej w Pile sprzed tygodniem, no ma się z czego rehabilitować. No i jak się zrehabilitować przed ostrowską publicznością? No to najlepiej sprawić niespodziankę i pokonać lidera. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać oczywiście to na torze. Tor widać dobrze przygotowany, odmoczony. Obie drużyny już po obchodzie toru za kilkanaście minut ruszy próba toru. O godzinie 12.45 prezentacja, o 13.00 start do pierwszego wyścigu. Kibice na razie powoli schodzą się na stadion. Dużo fanów z Bydgoszczy, tu już prawie cały sektor bydgoszczan przyjechał. No będą jedni i drudzy mogli liczyć na gorący doping swoich fanów. Biało-czerwony sektor kibiców Ostrowi z wywieszonymi biało-czerwonymi flagami. Święto 3 maja właśnie też jest flaga. Witaj 3 maja. No i biało-czerwone barwy, zarówno narodowe, jak i klubowe. Także dzisiaj powodów do świętowania jest sporo. A kto będzie się cieszył po tym meczu? Zobaczymy. Przekonamy się około godziny 15. Składy obu drużyn. Bramczyk Polonia Bydgoszcz, najmocniejsze zestawienie, choć jedna zmiana w porównaniu z poprzednimi spotkaniami z jedynką Szymon Woźniak, dwójka Bartosz Nowak, trójka Kai Hukenbeck, czwórka, właśnie tutaj mamy zmianę. Aleksandr Łuchtajew pojedzie, były zawodnik też ostrowskiego klubu, który zmienia Toma Brennana, który wcześniej w tych pierwszych trzech meczach bronił barw Bramczyk Polonii Bydgoszcz, a że tam jeden senior jest więcej niż nominowanych, no to dzisiaj Tom Brennan, Brytyjczyk, pauzuje. Piątka Krzysztof Buczkowski, szóstka świetny junior Maksymilian Pawełczak, siódemka Kacper Andrzejewski i numer 8 były mistrz świata juniorów, aktualny wicemistrz świata do lat 21 Wiktor Przyjemski. Mimo film Magnus Ostrów Wielkopolski, dziewiątka Tajów Inden, dziesiątka tutaj w miejsce Gracjana Szostaka pojedzie Nikodem Łuczak, jedenastka Fredrik Jakobsen, dwunastka Chris Holder, trzynastka Gierb Czogunow, czternastka w miejsce Franciszka Dymowskiego pojedzie Filip Seniuk, numer 15 Paweł Sitek i szesnastka Jakub Krawczyk, który dwa dni temu ścigał się w Debreczynie w indywidualnym pucharze Europy do lat 24. Rozmawiałem z nim przed zawodami tutaj właśnie o tych wrażeniach z Debreczyna. Na szczęście cały zdrowy, mówi, noga nie boli, bo pamiętamy, że miał kłopoty z kolanem w Pile. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj ten zespół z Ostrowa, który no jest pełen rekonwalescentów, no bo przecież Gleb Czugunow problemy z barkiem, Paweł Sitek problemy z ręką, Jakub Krawczyk problemy z nogą. No zobaczymy, jak ten zespół, który trawiony jest od początku sezonu kontuzjami i różnymi przypadłościami, postawi się liderowi z Bydgoszczy. Abramczyk Polonia Bydgoszcz z pewnością przyjechała do Ostrowa po dwa punkty, ale może Mocin Magnus Ostrów Wielkopolski na swoim torze postara się sprawić niespodziankę. O 13.00 początek wielkiego ścigania. Będziemy informować na bieżąco o tym, co dzieje się na stadionie miejskim. Halo Studio.
0: No, zapowiada się gorąca rozgrywka i ze względu na pogodę, i ze względu na stawkę. No i oczywiście na ten niesamowity pojedynek. A więcej o tym oczywiście będzie mówił na bieżąco Maciej Kmiecik, reporter Radio Centrum. Na razie, Maćku, dziękuję.
2: Radio Transmisja.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Gościem 83. wykładu z cyklu Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego będzie dr Michał Grzybowski, który opowie o kulisach tworzenia filmu. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 12.30.

0: Na zegarze już 12:30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jedyne hospicjum w powiecie bez wsparcia. Zaprosimy na wykład w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim przegrana pleszewskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Hospicjum w podkaliskich Rozdziałach od lat nie może liczyć na wsparcie starostwa powiatowego w Kaliszu ani Urzędu Gminy w Opatówku w sprawie przyłączenia tej jedynej paliatywnej instytucji opiekuńczej w powiecie do systemu kanalizacji gminnej. Oto, jak to możliwe w XXI wieku w jednym z bogatszych rejonów Polski, zapytaliśmy tydzień temu starostę kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardenckiego. Żaden jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Treść całej korespondencji w sprawie hospicjum w Rozdziałach znajdziecie na profilu facebookowym Radia Centrum oraz na naszej stronie internetowej w materiale. Panie starosto, panie burmistrzu.
1: www.rc.fm.
2: Ostrowskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na 83. wykład z cyklu Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Gościem spotkania będzie dr Michał Grzybowski, który opowie o tym, jak powstaje film na przykładzie swojego dzieła Sezony. W trakcie wykładu poznamy kulisy tworzenia filmu. Od pomysłu przez pisanie scenariusza, aż po preprodukcję, zdjęcia i postprodukcję. Prelegent podzieli się doświadczeniami z pracy nad tym projektem, jednocześnie przybliżając, jak wygląda proces tworzenia filmu w ogóle. Wykład odbędzie się w piątek, 8 maja o godzinie 18:00 w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Daszkowskiej 21. Wstęp jest wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Robili, co mogli, by przedłużyć szansę na awans, jednak to przeciwnicy byli górą. Zawodnicy KS Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew przegrali drugi mecz ćwierćfinałów play-off o awans do pierwszej ligi. Lepsi w drugim meczu, jak i w całej rywalizacji, okazali się koszykarze Polonii Bytom.
3: W pierwszym starciu tych ekip pleszewianie na wyjeździe musieli uznać wyższość rywali, którzy wygrali zdecydowanie 81-63. By wciąż marzyć o pierwszej lidze, koszykarze z Pleszewa musieli przed własną publicznością pokonać Polonię. Po pierwszej kwarcie było widać, że gospodarze wzięli sobie ten cel do serca. Po 10 minutach pleszewianie prowadzili 25-12. Bytomianie jednak nie chcieli wracać na trzeci mecz do domu. W drugiej kwarcie odrobili 5 punktów straty i na przerwę pleszewianie schodzili tylko z 8-punktową przewagą. W drugiej połowie to nadal goście gonili wynik, przez co przed ostatnią kwartą wynik brzmiał 55-55. W ostatnich 10 minutach koszykarze Polonii znów narzucili swój styl gry, a ich przewaga dochodziła nawet do 7 punktów. Pleszewianie robili co mogli, ale udało się jedynie zmniejszyć końcową stratę. Wynik 73-76 dla przyjezdnych oznacza, że KS Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew kończy sezon na ćwierćfinale playoffów o awans do pierwszej ligi. Najskuteczniejszym zawodnikiem pleszewskiego klubu był Jacek Grutecki, autor 24 punktów. Wśród zwycięzców 17 punktów rzucił Wojciech Zub. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 13:00.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
6: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
7: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
5: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.

0: 3 maja w kalendarzu, czyli sporo okazji do świętowania. Zaczynamy od najważniejszego dziś święta Konstytucji 3 maja, który przypomina nam o wielkiej lekcji wolności z 1791 roku. A skoro o tym mowa, to celebrujemy dziś także Światowy Dzień Wolności Prasy. Do tego Międzynarodowy Dzień Słońca, więc wyglądajmy dzisiaj przez okno i łapmy witaminę D z szerokim uśmiechem, bo dzisiaj również Światowy Dzień Śmiechu. No podobno minuta śmiechu wydłuża życie o 10 minut, więc jeżeli się dziś jeszcze nie śmialiście, to pora zacząć. I jeszcze Dzień Mistrzów Relaksu, bo dziś obchodzimy Dzień Koali. Do Australii no mamy kawałek, no ale kto z nas nie chciałby przytulić takiego mięciutkiego leniucha? A na koniec jeszcze ważne święto dla alergików. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. No wiosna w pełni, wszystko kwitnie, to bardzo cieszy oko, ale nieco mniej nasze nosy, więc dbajcie o siebie, bierzcie głęboki oddech, no i nie dajcie się tym wszystkim pyłkom. No i zostańcie z nami, przed nami teraz muzyczne lato, bo to przebój grupy Rotary na jednej z dzikich plaż.
1: I mamy weekend, i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Sucho również w Czechach. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 13.
0: Reklama. Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Powolutku, pogodny wierzch Winfried słabnie i odsuwa się na południowy wschód Europy. Stopniowo dostajemy się na skraj rozległego niżu z nadmorza Barenca. Coraz cieplej. Z zachodu nadal napływa do nas ciepłe powietrze polarne, morskie. Dzisiaj piękne, bezchmurne niebo. Możemy tylko zauważyć w niektórych miejscach małe zachmurzenie. Maksymalnie dziś na termometrach 28 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. Wolno spada ciśnienie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 13.
3: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
5: Bardziej bieganie, świętowanie.
6: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
7: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
6: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
4: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
8: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt

0: zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
1: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
2: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
1: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: A u nas już lista przebiegła w top 30 i pamiętnik doda. 3 minuty po 13:00.

Trwoże świętowanie i przygotowywanie wiktuałów na grilla. Nie zapomnijcie o tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny, a wśród nich Aleksander, Anika, Antonina, Leonia, Maria, Mariola, Maura, Piotr, Tymoteusz, Wiola i Żaklina. Wszystkiego dobrego. Specjalnie dla was od nas teraz Dawid Kwiatkowski Bez Ciebie.

0: Stanowczo najważniejsze dzisiejsze święta to święto Konstytucji 3 maja i my dzisiaj w Kaliszu już na rynku świętowaliśmy.
1: Świętowaliśmy i był akcent kaliski, więc posłuchajcie, bo kaliszanie też brali udział w tym wydarzeniu.
0: Szczegóły o 13.30 w wiadomościach.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: O Żyrowce Montfin Magnus Astrów walczą z mocnym przeciwnikiem, a Bramczyk Polonią Bydgoszcz. To spotkanie na stadionie miejskim w Ostrowie obserwuje reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Halo Maćku.
1: Jesteśmy po czterech wyścigach i faworyt z Bydgoszczy prowadzi 13-11, ale zaczęło się dobrze dla Ostrowian, którzy po dwóch biegach wygrywali 8-4, było 5-1 w drugim biegu wygranym przez juniorów drużyny Dostrawa Wielkopolskiego, Pawła Sitka i Filipa Seniuka. Wcześniej leżał Kacper Andrzejewski, ale do powtórki były dopuszczone i jechał zawodnik z Ostrowa Wielkopolskiego, z Bydgoszczy do powtórki został dopuszczony. 8-4 było po dwóch biegach, w dziewiątym biegu riposta 5-1 o zwycięstwo drużyny z Bydgoszczy. No i wyścig czwarty, w którym Jakub Krawczyk stoczył ładną walkę o jeden punkt z Maksymilianem Pawełczakiem, ale niestety przegrał. No i 4-2 wygrana Abramczyk Polonii, która prowadzi po 13-11 po czterech wyścigach. Za chwileczkę wracamy do rywalizacji. Halo studia.
2: Radio Transmisja. Gramy tak. Człowiek,

0: A teraz już pora na wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Kaliszu świętowali niepodległą, jedyne hospicjum w powiecie bez wsparcia, a na koniec Polski Czerwony Krzyż zbiera grosze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dziś na kaliskim głównym rynku licznie zebrali się mieszkańcy, by świętować kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w Polsce. Pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa zasadnicza, która wytyczała kierunek zmian społecznych i kulturowych, a także była symbolem oporu wobec zaborców i protektorowi Cesarstwa Rosyjskiego.
3: Niech nasza obecność na obchodach dzisiejszego święta będzie wyrazem pamięci o historycznym wydarzeniu i osobach, które miały w nim swój udział. A był wśród nich Franciszek Antoni Kwilecki, ówczesny kasztelan kaliski. Mamy zatem szczególny powód do dumy i świętowania. Choć konstytucja została obalona w wyniku Konfederacji Targowickiej i interwencji zbrojnej Rosji, to jej idea przetrwała. Stała się symbolem walki o wolność, suwerenność i odpowiedzialność obywatelską, inspirując kolejne pokolenia Polaków.
2: Powiedział podczas kaliskich obchodów Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza. W trakcie uroczystości zebrani mieszkańcy obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu pod tytułem Małe Serca dla Wielkiej Polski. Uczestnicy obchodów wysłuchali także koncertu orkiestry Dentej Dobrzec Kalisz pod dyrekcją Jacka Konopczyńskiego. Po zakończeniu uroczystości nastąpił przemarsz do katedry Świętego Mikołaja, gdzie odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Hospicjum w podkaliskich Rozdziałach od lat nie może liczyć na wsparcie starostwa powiatowego w Kaliszu ani Urzędu Gminy w Opatówku w sprawie przełączenia tej jedynej paliatywnej instytucji opiekuńczej w powiecie do systemu kanalizacji gminnej. Oto, jak to możliwe w XXI wieku w jednym z bogatszych rejonów Polski, zapytaliśmy tydzień temu starostę kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardenckiego. Żaden jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Treść całej korespondencji w sprawie hospicjum w Rozdziałach znajdziecie na profilu facebookowym Radia Centrum oraz na naszej stronie internetowej w materiale Panie Starosto, Panie Burmistrzu.
1: www.rc.fm.
2: W kaliskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża trwa kolejna odsłona akcji Gorączka Złota, podczas której zbierane są złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy, które następnie zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4: Akcja trwa od lutego do końca maja. Nadal można zgłosić chęć uczestnictwa w tej akcji. Zbieramy wszystkie grosiki. Do akcji zapraszamy wszystkie szkoły, instytucje, firmy, osoby indywidualne, które chcą wesprzeć naszą akcję. Z tego będziemy mogli zakupić wyprawki szkolne dla dzieci, zorganizować im półkolonie na przykład, bądź dodatkowe dożywianie w szkołach.
2: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Wysocka, kierowniczka Biura Oddziału Rejonowego PCK w Kaliszu. Zebrane grosiki wystarczy przynieść do siedziby Kaliskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Dobrzeckiej. Od początku trwania Gorączki Złota PCK udało się zebrać już ponad 3 miliony złotych, bo każdy grosik ma znaczenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 23 minuty 14.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie. Od poniedziałku 4 maja w Ostrowie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro. Zapraszamy od 4 maja.
5: Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Była miłość, śpiewa Igor Herbut i Wani. Czy tam też jest miło? Sprawdzimy. Wracamy na mecz na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Ten mecz obserwuje reporter Radia Centrum Maciej Kwiecik. Chodzi o żużlowców Bonfim, Magnusa, Astru, którzy dzisiaj walczą z Abramczyk, Polanią, Bydgoszcz. Halo Maćku.
1: Póki co mile i na pewno jest kibicom z Bydgoszczy, których to zespół prowadzi po 7 biegach 23-19, 4-2 wyścig 7 wygrany w tej serii, pozostałe 2 biegi remisowe, no i powiększone o 2 punkty prowadzenie z tej pierwszej serii, po której było 13-11. Więcej mocnych punktów na razie drużyna z Bydgoszczy ma, choć tych trójek może nie aż tak dużo, 3 na koncie drużyny Dariusza Śledzia, 4 po stronie Ostrowian, 2 Frederika Jakobsena, na razie nie umiem Duńczyka, który jeździ znakomicie. Jedna trójka Gleba Czugunowa, który poprawił się po pierwszym słabym starcie, kiedy miał zero, później przywiózł trójkę. No i trójka juniorska w wyścigu młodzieżowym Filipa Seniuka. Dużo niestety zer. Chris Holder ma na razie 1 punkt, 1-0. Tutaj Wolfinden 0-2. Jakub Krawczyk 2-0. No porażka zawodnika do lat 24 przed chwileczką z Kacprem Andrzejewskim. No jeśli Ostrowianie chcą wygrać to spotkanie, nie mogą tracić punktów w takich wyścigach z juniorami drużyny z Bydgoszczy. 23-19 prowadzą bydgoszczanie, no i na razie są na dobrej drodze, by wygrać w Ostrowie, ale jeszcze 8 biegów przed nami. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
0: I pewnie wiele się zmieni, a będzie to obserwował dla nas Maciej Kmiecik. Maćku, dziękuję.

0: Piękna pogoda, piękne słońce, więc korzystajcie z dzisiejszej majówki, z dzisiejszej niedzieli. Już za chwilę Radio Westery przyjmuje Mariusz Bazela. Ja już pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marzanna Forysiak, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Let's go, girls.

0: like a woman.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Ciepło, nawet gorąco. Znajdujemy się w klinie ciepłego powietrza. Płynie do nas ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Piękne, bezchmurne niebo i mnóstwo słońca przez cały dzień. Temperatura maksymalna 28 stopni. Wiatr słabi, umiarkowany, południowo-zachodni. Wolno spada ciśnienie. Biomet dzisiaj korzystny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minę. 14. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
5: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
6: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
7: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
6: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
8: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast niewiele tam można oczywiście odczytać.
9: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
7: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
9: No, da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
4: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy.

0: pieniędzy, co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
1: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
0: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Majówka trwa w najlepsze, chociaż to już 5, prawie 6 minut po godzinie 14, niedzielne popołudnie. Ta tegoroczna majówka jest krótka, ale jeśli chodzi o pogodę, to możemy powiedzieć, że wow! I chcielibyśmy więcej. Mariusz Bazela, witajcie!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.

pogoda wymarzona na każdą aktywność, jeśli chodzi o rower, o bieganie, o piłkę nożną. To jest również świetna pogoda na oglądanie żużla. Munfin Magnus Ostrów dzisiaj podejmuje Abramczyk Polonie Bydgoszcz. Mecz trwa. O tym, co dzieje się na torze w Ostrowie, Maciej Kmiecik. Halo, Maciej? Czy my się słyszymy? A więc spróbujemy za chwilę.

0: Nie zdołaliśmy się połączyć z Maciejem Kmiecikiem. Trwa mecz w Ostrowie. Dzisiaj Monfin Magnus Ostrów jedzie z Abramczykiem Polonią Bydgoszcz. No i po 10 biegach przyjezdni prowadzą 36-24. Tak to wygląda na torze. Na dworze wygląda po prostu rewelacyjnie. I jakby jeden z najcieplejszych dni tego lata, a przecież mamy dopiero początek wiosny.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.

To oczywiście Mr. President, powrót do przeszłości, swoistego rodzaju powrót do przeszłości na kaliskim zawodzie. Trwa antyczna Kalicja, czyli 31 jarmark archeologiczny. Jeszcze tego popołudnia to będzie miało miejsce bodajże około godziny 15. Niech spojrzę na program. Lokalne plemiona zamierzają uderzyć zbrojnie na rzymski posterunek. Co by na to? Możecie być tego świadkami. Również możecie obejrzeć to wszystko na naszym radiowym Facebooku. Są foty, zdjęcia także na naszej stronie rc.fm. Zapraszamy na Kaliskie Zawodzie. Antyczna Kalicja jeszcze dzisiaj do 18:00.

0: Heart of Stone, to była Cher. Na zegarze jest 14:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jedyne hospicjum w powiecie bez wsparcia. Zaprosimy na wykład w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Przegrana pleszewskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Hospicjum w podkaliskich Rozdziałach od lat nie może liczyć na wsparcie starostwa powiatowego w Kaliszu ani Urzędu Gminy w Opatówku w sprawie przyłączenia tej jedynej paliatywnej instytucji opiekuńczej w powiecie do systemu kanalizacji gminnej. Oto, jak to możliwe w XXI wieku w jednym z bogatszych rejonów Polski, zapytaliśmy tydzień temu starostę kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Żaden jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Treść całej korespondencji w sprawie hospicjum w Rozdziałach znajdziecie na profilu facebookowym Radia Centrum oraz na naszej stronie internetowej w materiale Panie Starosto, Panie Burmistrzu.
1: www.rc.fm.
2: Ostrowskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na 83. wykład z cyklu Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Gościem spotkania będzie dr Michał Grzybowski, który opowie o tym, jak powstaje film na przykładzie swojego dzieła Sezony. W trakcie wykładu poznamy kulisy tworzenia filmu, od pomysłu przez pisanie scenariusza, aż po preprodukcję, zdjęcia i postprodukcję. Prelegent podzieli się doświadczeniami z pracy nad tym projektem, jednocześnie przybliżając, jak wygląda proces tworzenia filmu w ogóle. Wykład odbędzie się w piątek, 8 maja o godzinie 18:00 w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Daszkowskiej 21. Wstęp jest wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Robili, co mogli, by przedłużyć szansę na awans, jednak to przeciwnicy byli górą. Zawodnicy KS Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew przegrali drugi mecz ćwierćfinałów play-off o awans do pierwszej ligi. Lepsi w drugim meczu, jak i w całej rywalizacji, okazali się koszykarze Polonii Bytom.
3: W pierwszym starciu tych ekip pleszewianie na wyjeździe musieli uznać wyższość rywali, którzy wygrali zdecydowanie 81-63. By wciąż marzyć o pierwszej lidze, koszykarze z Pleszewa musieli przed własną publicznością pokonać Polonię. Po pierwszej kwarcie było widać, że gospodarze wzięli sobie ten cel do serca. Po 10 minutach pleszewianie prowadzili 25-12. Bytomianie jednak nie chcieli wracać na trzeci mecz do domu. W drugiej kwarcie odrobili 5 punktów straty i na przerwę pleszewianie schodzili tylko z 8-punktową przewagą. W drugiej połowie to nadal goście gonili wynik, przez co przed ostatnią kwartą wynik brzmiał 55-55. W ostatnich 10 minutach koszykarze Polonii znów narzucili swój styl gry, a ich przewaga dochodziła nawet do 7 punktów. Pleszewianie robili co mogli, ale udało się jedynie zmniejszyć końcową stratę. Wynik 73-76 dla przyjezdnych oznacza, że KS Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew kończy sezon na ćwierćfinale play-offów o awans do pierwszej ligi. Najskuteczniejszym zawodnikiem pleszewskiego klubu był Jacek Rutecki, autor 24 punktów. Wśród zwycięzców 17 punktów rzucił Wojciech Zup. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Tyle w tym serwisie lokalnym, kolejno o 15:30, a teraz szybciutko przenosimy się na tor do Ostrowa, tam po 13 biegach, o tym Maciej Kmiecik.
4: Po 13 biegach 43-35 prowadzi Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Bydgoszczanie po 10 mieli już 12 punktów przewagi, 4 oczka odrobione w tej czwartej serii, ale trochę też szczęśliwie, bo w wyścigu 13 Taiwu Finan, który jechał jako rezerwa taktyczna daleko z tyłu, punkt zdobył tylko na skutek awarii sprzętu Kaja Hukembeka. Ostrowianie mimo wszystko dzisiaj są tłem dla rywali. Świetnie dysponowany Fredrik Jakobsen, który w 5 startach ma 13 punktów, Gleb Czubunow 7, juniorzy też jadą na swoim poziomie. Zawodzi Jakub Krawczyk, który pojechał tylko 2 razy. Taiwo Finden mocno w kratkę, no i przede wszystkim słabiutko Chris Holder. Te 4 tytuły mistrzów świata, które mamy, 3 Taiwo Findena i 1 Chrisa Holdera, no kompletnie dzisiaj nie jadą, no bo nie jadą też tytuły mistrzów świata z przeszłości, a liczy się obecna forma fizyczna i sprzętowa, a ta jest zdecydowanie lepsza po stronie Abramczyk Polonii Bydgoszcz, która nie ma słabych punktów, ma pełny zespół, tak jak można było się tego spodziewać. Tutaj nie ma słabych punktów, wszyscy punktują i dzięki temu prowadzą przed wyścigami nominowanymi 43-35. Jeszcze teoretycznie losy meczu nie rozstrzygnięte, no ale tylko czysto teoretycznie, bo mając takie armaty jak Szymon Woźniak, jak Krzysztof Buczkowski, jak Wiktor Przyjemski czy Aleksandr Łoktajew, no to bydgoszczanie mogą być powoli pewni wywiezienia z Ostrowa dwóch punktów, bo musiałby się tu wydarzyć jakiś naprawdę żużlowy cud, żeby nastąpił zwrot akcji w tym meczu czwartej kolejki Metalkas drugiej Ekstraligi. Przypomnę, po 13 biegach Abramczyk Polonia prowadzi z Mumfim Magnusem 43-35. Połączmy się już po zakończeniu spotkania. Halo Studio.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

W ostatnim notowaniu listy przebojów Top 30 to nagranie zadebiutowało na miejscu 10. Dawid Podsiadło to jego nowy sezon, sezon również na nowe polskie piosenki na liście przebojów Top 30. Teraz 14 minut do godziny 15:00.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
4: Trzeci dzień maja, niedzielne popołudnie, na zegarze 6 minut pozostało do godziny 15. Sporo emocji, fajny mecz do oglądania. No i już po meczu zakończyło się spotkanie Molfin Magnus Ostrów z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Podsumowanie tego żużlowego spotkania Maciej Kmiecik.
5: No, zgodnie z przewidywaniami można powiedzieć, Abramczyk Polonia Bydgoszcz przyjechała do Ostrowa jak po swoje, wygrała 51-39, będąc bez dwóch zdań zespołem dużo lepszym od gospodarzy, będąc zespołem kompletnym, wyrównanym, bez słabych punktów. Postawili pieczątkę na tym zwycięstwie w wyścigu 14, wygrywając 5-1. W zasadzie na ostatnim łuku wyprzedzili prowadzącego Pawła Sitka, który bardzo dzielnie odbierał ataki Szymona Woźniaka i Wiktora Przyjemskiego, ale jeden mały drobny błąd sprawił, że z pierwszej pozycji spadł na trzecią. Czwarty jechał Glebczyk Gonowy, który wystąpił jako rezerwa taktyczna. No i ta końcówka meczu Glebowi kompletnie nie wyszła. 2-0 w wyścigu 14 i 15. Zaczął też od zera. W środku miał 3-1-3. No ale patrząc na drużynę trenera Tomasza Bajerskiego, to naprawdę nie dość, że mnóstwo dziur, to straszna jazda w kratkę. Jedyny jasny punkt Frederik Jakobsen, który piękną walką popisał się w wyścigu 15. Zdobył kolejne 3 punkty i zakończył mecz z dorobkiem 16 punktów. No, a więc da się, no, mając szybki sprzęt, można walczyć, można wygrywać starty, można prezentować piękną jazdę dla swoich kibiców. Pozostali zawodnicy rozczarowali. Można tutaj oczywiście nie mieć jeszcze pretensji do Pawła Sitka, który zdobył 5 punktów, 2 bonusy, niezła jazda juniora. A pozostali tak naprawdę bardzo, ale to bardzo słabo. Zespół z Bydgoszczy, tak jak mówiłem, kompletna drużyna. Szymon Woźniak 11 plus 2, 10 punktów Aleksandra Łuktajewa, 9 plus 3 Krzysztofa Buczkowskiego, 11 plus 2 Wiktora Przyjemskiego. I to są liderzy, którzy pociągnęli drużynę Abramczyk Polonii Bydgoszcz, niepokonanego lidera Metal Kass drugiej Ekstraligi, do zwycięstwa w Ostrowie 51-39. No niestety Ostrowianie mają nad czym myśleć, przecież rzędu porażka, tylko wygrana na inaugurację z zespołem PS, że tu Poznań. No i ten skład zmontowany z byłych mistrzów świata. No ale niestety to już jakby przeblakłe gwiazdy Tajao Findena i Chrisa Holdera. Kompletnie bez formy dawni mistrzowie świata. No i efekt jest taki, że Ostrowianie mają problem, bo zamykają tabelę drugiej Metal Kass Ekstraligi. Na pewno nie miało tak być, ale no niestety słabe humory kibiców. Cieszą się tylko ci z Bydgoszczy, którzy przyjechali bardzo licznie do Ostrowa. Wychodzą właśnie żużlowcy tej drużyny podziękować bydgoszczanom za doping, za wsparcie. No i oni w dobrych humorach będą wracać do Bydgoszczy. A Ostrowianie jeszcze mają ci emocje związane z piłką ręczną, bo o 20:30 w Trzemka Arenie Ostrów mecz półfinałowy Superligi, play-off Superligi Industria Kielce kontra Rebut KPR Ostrowia. No i wszyscy fani Speedwaya mają na ten mecz tańsze wejście. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej okazji, bo warto dzisiaj jeszcze tą majówkę zakończyć również na sportowo, na piłce ręcznej, a na żużlu, na stadionie

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Mocne i przekonujące 26 stopni na termometrach. Zachmurzenie jest umiarkowane, ale bez możliwości opadów deszczu dzisiaj z pewnością. Na barometrach 1016 hektopaskali. Ciepło i pogodnie do końca dnia, z tym, że w ciągu najbliższych godzin ciut więcej chmur pojawi się na niebie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 15.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
5: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
4: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
6: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
4: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm, osłabiając NATO.

0: Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
1: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
0: Pisemny Polski jutro o 9:00.
2: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No jak co roku o tej porze, ci, którzy już mają tę nerwówkę za sobą, będą trzymać się za tegorocznych maturzystów. Mocno kciuki, wszystko będzie dobrze, z pewnością. Na początek naszego popołudniowego spotkania, 4 minuty po 15, Teddy Swims, jego nowe nagranie.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12.30.
7: Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
4: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla Ciebie.
8: Niedzielne popołudnie to już 22 minuty prawie po godzinie 15. Jeśli już zjedliście 3 i 5 grilla i wypiliście kolejną kawę, to może warto pomyśleć o tym, jak sobie dzisiaj jeszcze zorganizować popołudnie i wieczór. Zachęcamy do odwiedzenia Kina Centrum. Diabeł ubiera się u Prady 2. Kontynuacja dużego hitu sprzed 20 lat. Znów główni bohaterowie, ci lubiani, których z pewnością kojarzymy, bo pierwszą część widzieliśmy już kilka razy, pojawiają się na dużym ekranie. Dzisiaj ten film można obejrzeć w Kinie Centrum o 15.40, a więc za 18 minut. Pierwsza dzisiaj prezentacja, kolejny seans o godzinie 20. Natomiast o 18 Diabeł ubiera się u Prady 2 w Kinokawce. Tutaj serdecznie Wam ten kinowy klimat i nie tylko polecamy. Natomiast jeszcze dziś także o 17.50 Wolność po włosku. To elektryzujący portret jednej z wybitnych włoskich pisarek. To również można dzisiaj obejrzeć. Kino Centrum przy Łaziennej 6, wejście tuż przy Parku Miejskim. Na zegarze kolejna minutka już nam umknęła, ale muzycznie nie umyka nam nic. No Mercy właśnie teraz dla Was.

0: Roxy i Faust na szeroką wodę. Jest 15.30, Mateusz Kurzaj w studiu.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 60 milionów złotych na budowę i remont dróg w gminie Krotoszyn. Nowy oddział rehabilitacji w Ostrowie już działa. Powrót do przeszłości w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na tę wiadomość mieszkańcy gminy Krotoszyn czekali z niecierpliwością. Wreszcie się udało. Krotoszyńscy radni zadecydowali, będą fundusze na budowę i remonty dróg gminnych i to niemałe, bo aż 60 milionów złotych, które będą służyć jako wkład własny do pozyskania kolejnych środków na zadania drogowe.
3: Radni zatwierdzili krotoszyński plan budowy i remontu dróg gminnych. Ponad 40 dróg na terenie całej gminy w ciągu najbliższych 3 lat. Mamy plan, mamy finansowanie, przystępujemy do realizacji.
2: Uchwałę przyjęto większością głosów. 18 radnych poparło dokument z jednym głosem na nie. Po weekendzie majowym samorząd rozpocznie procedurę wyboru finansowania i negocjacje najlepszych warunków w taki sposób, by sprawnie zrealizować krotoszyński plan budowy i remontów dróg gminnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Nowy oddział rehabilitacyjny dla osób dorosłych po leczeniu ortopedycznym w Ostrowie Wielkopolskim już działa. Na pacjentów czeka 7 łóżek.
4: Wszyscy pacjenci, którzy są po endoprotezach i tak dalej, to co możemy, będziemy kierować z naszego oddziału. Oczywiście będziemy korzystać też z innych oddziałów ościennych, szczególnie z Pleszewa. Dzieci są oczywiście i mamy dzieci, ale mówię, ograniczona liczba dzieci i skierowań, mało tego, kiepska wycena tych procedur, no wymuszała takie działania. To jest oddział stacjonarny, turnus 2-3 tygodnie. W tej chwili żeśmy ruszyli, także no, staramy się na bieżąco mniej więcej tą listę tworzyć, ale szczególnie chcemy się oprzeć o nasz oddział, gdyż wiemy, że nasza ortopedia jest bardzo popularna, bardzo oblegana.
2: Powiedział Tomasz Gostomczyk, dyrektor ostrowskiej lecznicy. Rocznie w tym szpitalu przeprowadzanych jest około 400 zabiegów endoprotezoplastyki.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Warto się wybrać na kaliskie zawodzie, by po raz kolejny przenieść się w czasie w ramach 31. Jarmarku Archeologicznego. Tym razem będzie to antyczna Kalisja.
5: Trochę zmieniamy czasy, zmieniamy chronologię. W zeszłym roku skupialiśmy się na upamiętnieniu 1000. rocznicy koronacji, a w tym chcielibyśmy przenieść się w starożytność. Chcielibyśmy nawiązać właśnie do słynnego dzieła Ptolemeusza, czyli geografii. Ale no nie rozstrzygamy tutaj, czy rzeczywiście można, czy należy utożsamiać ten Kalisz współczesny z Kalisją Ptolemeuszową. No chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że Kalisz to nie tylko zabytki związane ze średniowieczem, ale też historia dużo starsza, równie ciekawa, może nawet ciekawsza dla niektórych osób.
2: Powiedział Radiu Centrum Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Historycy, archeolodzy, a także pasjonaci i liczni specjaliści chcą pokazać znacznie szerszy kontekst historycznych ziem, na których żyjemy.
5: Większość mieszkańców Kalisza słyszało o tej wzmiance o Kalisji. Pewnie niektórzy słyszeli o osadnictwie celtyckim w środkowym biegu Prosny, ale już na przykład podejrzewam, że dużo mniej osób słyszało o tym, że w okresie wędrówek ludów właśnie część tych społeczności żyjących w południowo-wschodniej Wielkopolsce na przełomie 406-407 roku przekracza Ren, przedostaje się do Galii, później do Hiszpanii, a później do Afryki Północnej, na tereny dzisiejszej Tunezji. Tam tworzy własne państwo, z którego w 455 roku pod wodzą króla Gejzeryka zdobywają Rzym.
2: Dodaje Magdziński. 31. Jarmark Archeologiczny Antyczna Kalisja odbędzie się dzisiaj do 18 w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

Tegoroczna majówka stoi pod znakiem letniej aury, także jutrzejszy powrót do codzienności, do pracy, do szkół, na matury, no będzie miał ładne, prawie letnie okoliczności, jako że pogoda również dopisze jutro. Nieco więcej chmur już we wtorek, temperatura jeszcze będzie się zgadzać, ale już napłyną chmury, no i środa, czwartek raczej pod znakiem deszczu, no i temperatury już nie będą tak wysokie, będą się kształtowały w granicach 15-14 stopni, a więc jakby wszystko wróci do normy, ale jutro jeszcze pogoda nam nie odpuści.

Słuchajcie, dzisiaj padł rekord. Tak, dokładnie tak. Dzisiaj padł ten rekord. W mediach społecznościowych jest zdjęcie, na którym pewien pan prezentuje wielki okaz ryby. Okazuje się, że to szczupak. Panowie dwaj tato z synem sobie rajscy, Wojciech i Piotr, wyłowili szczupaka o długości 133 cm. Rekord poprzedni należał do kogoś, kto złowił szczupaka 1,30 m o wadze prawie 21 kg w 1970 roku, tak więc trochę czasu minęło. Po 56 latach, jeśli ten rekord zostanie uznany, będzie nowym obowiązującym. Przy okazji okazuje się, że to nie jest coś takiego, że złapali i prezentują i tak dalej. Wszystko jest ważne po to, żeby ten rekord był po prostu uznany, a więc kto był łowcą, kto był podbielakowym, jaka wędka, jaki kołowrotek, przetwornik. Natomiast możemy podać, że tego połowu, że tak powiem, udało się dokonać w Jeziorze Solińskim, położonym niedaleko na południowy zachód od Ustrzyk Dolnych. Rekordzistom serdecznie gratulujemy, no i doceniamy.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: zanim spadnie deszcz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Deszcz spadnie, ale jeszcze nie dzisiaj. Teraz na termometrach dzisiejszy max, czyli 27 stopni. Zachmurzenie jest umiarkowane, ale oczywiście dzisiaj bez ryzyka deszczu. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 16.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
5: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
6: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji, żeby się spotkać.
7: Przy okazji kondycja się poprawia.
8: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
7: To jest się najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
4: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
9: Czyli 2 pacjentów w limicie, 3 poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
4: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało 0,5 roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
10: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
4: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Nie ma

tak, bukiet tulipanów dla pani na przykład dzisiaj z jakiejś okazji albo lub bez okazji. 3 minuty po godzinie 16. Teraz przesyłamy wam Super Power od Edyty Górniak. Będzie także zupełnie nowe premierowe nagranie dwóch pań, Madony i Sabriny Carpenter. To przed nami.

0: Słowo w Radiu Centrum.
1: Poniedziałek, 12:30.
2: Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
1: Słowo.
0: Słowo.
2: Hashtag warto posłuchać.
1: Od radia dla Ciebie.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak właśnie brzmi hymn męskiego grania na rok 2026. 23 minuty po godzinie 16. Wiadomości lokalne u nas za 7 minut.

0: Dla wielu z Was to bardzo ważna piosenka. Perfect śpiewał Ed Sheeran. Minęła 16:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Kaliszu świętowali niepodległą, jedyne hospicjum w powiecie bez wsparcia, a na koniec Polski Czerwony Krzyż zbiera grosze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dziś na kaliskim głównym rynku licznie zebrali się mieszkańcy, by świętować kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w Polsce. Pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa zasadnicza, która wytyczała kierunek zmian społecznych i kulturowych, a także była symbolem oporu wobec zaborców i protektorowi Cesarstwa Rosyjskiego.
3: Niech nasza obecność na obchodach dzisiejszego święta będzie wyrazem pamięci o historycznym wydarzeniu i osobach, które miały w nim swój udział. A był wśród nich Franciszek Antoni Kwilecki, ówczesny kasztelan kaliski. Mamy zatem szczególny powód do dumy i świętowania. Choć konstytucja została obalona w wyniku Konfederacji Targowickiej i interwencji zbrojnej Rosji, to jej idea przetrwała. Stała się symbolem walki o wolność, suwerenność i odpowiedzialność obywatelską, inspirując kolejne pokolenia Polaków.
2: Powiedział podczas kaliskich obchodów Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza. W trakcie uroczystości zebrani mieszkańcy obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu pod tytułem Małe Serca dla Wielkiej Polski. Uczestnicy obchodów wysłuchali także koncertu orkiestry Dętej Dobrzec Kalisz pod dyrekcją Jacka Konopczyńskiego. Po zakończeniu uroczystości nastąpił przemarsz do katedry Świętego Mikołaja, gdzie odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Hospicjum w podkaliskich Rozdziałach od lat nie może liczyć na wsparcie starostwa powiatowego w Kaliszu ani Urzędu Gminy w Opatówku w sprawie przełączenia tej jedynej paliatywnej instytucji opiekuńczej w powiecie do systemu kanalizacji gminnej. Oto, jak to możliwe w XXI wieku w jednym z bogatszych rejonów Polski, zapytaliśmy tydzień temu starostę kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardenckiego. Żaden jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Treść całej korespondencji w sprawie hospicjum w Rozdziałach znajdziecie na profilu facebookowym Radia Centrum oraz na naszej stronie internetowej w materiale Panie Starosto, Panie Burmistrzu.
1: www.rc.fm.
2: W kaliskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża trwa kolejna odsłona akcji Gorączka Złota, podczas której zbierane są złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy, które następnie zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4: Akcja trwa od lutego do końca maja. Nadal można zgłosić chęć uczestnictwa w tej akcji. Zbieramy wszystkie grosiki. Do akcji zapraszamy wszystkie szkoły, instytucje, firmy, osoby indywidualne, które chcą wesprzeć naszą akcję. Z tego będziemy mogli zakupić wyprawki szkolne dla dzieci, zorganizować im półkolonie na przykład, bądź dodatkowe dożywianie w szkołach.
2: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Wysocka, kierowniczka Biura Oddziału Rejonowego PCK w Kaliszu. Zebrane grosiki wystarczy przynieść do siedziby Kaliskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Dobrzeckiej. Od początku trwania Gorączki Złota PCK udało się zebrać już ponad 3 miliony złotych, bo każdy grosik ma znaczenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To wszystko lokalnie od nas dzisiaj. Jutro zaczynamy pierwszym serwisem o 7:30. Teraz do 17:00 pozostały 26 minut. I te najbliższe spędzimy m.in. z One Republic, z Catman Johnem i duetem Ville Vio i Natalie Avellone. Oni zaśpiewają właśnie Summer Wine już teraz.

0: radio gra, muzyka również świetnie brzmi, pogoda dopisuje, powroty z majówki do domu, ruch może dzisiaj o tej porze jest bardziej wzmożony. No i należy uważać, nieco ponad godzinę temu w Górznie, droga krajowa numer 11 między Ostrowem Wielkopolskim a Pleszewem, doszło do zderzenia dwóch aut, dwie osoby zostały ranne. Droga w tym miejscu powinna być przejezdna około godziny 17. Przypomnę, droga krajowa numer 11 Górzno na trasie między Ostrowem a Pleszewem. Tam doszło do zderzenia dwóch aut. Uważajcie, pogoda dopisuje, niemniej jednak o dekoncentrację jest bardzo łatwo, a przecież wszystkim nam zależy na tym, aby dotrzeć bezpiecznie do celu.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo miłość jest piękna.
8: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.
11: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

Sarah James w Radio Centrum. Wczoraj wieczorem na słynnej Copacabanie w Rio de Janeiro wystąpiła Shakira. Koncert był bezpłatny i zgromadził według danych władz lokalnych około 2 milionów widzów. To kolejny spektakularny koncert w dorobku artystycznym Shakiry. No i chcielibyśmy się również znaleźć wśród tych 2 milionów, prawda? Come on.

Reklama. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.

0: Tempo narzucała Margaret.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
0: Zachmurzenie jest umiarkowane teraz na termometrach 26 stopni. Ciągle przyjemna aura. Dzisiaj ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 17.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
4: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
5: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
4: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
6: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
4: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
3: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
7: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
3: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brukbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wczoraj Oskar Pietuszewski został mistrzem Portugalii z FC Porto, natomiast jutro będzie pisał maturę. Tak to się właśnie wszystko kręci. Maturzysta Oskar jutro będzie pisał język polski. Na moment jeszcze do tego wrócimy, bo jutro matury, więc przy okazji będzie jedno wspomnienie w wykonaniu Michała Żebrowskiego i Janny Marii Jopek, a na początek Zbigniew Wodecki, bo od teraz do 20 hity ponad czasem, dzisiaj tylko i wyłącznie po polsku, z taką dawką trochę humoru, energii, wspomnień i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wymieszamy, no i z tego powstanie dzisiejsze pasmo, które będzie nam grało przez najbliższe godziny.

0: ponad czasem.
1: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi małe. Kibić miała wysmukło.

widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nie.

sobą spędzili.

Mickiewiczowski Pan Tadeusz to zawsze żelazny koń, jeśli chodzi o tematy na kolejnych maturach. Być może. Nic nie wiadomo o tej porze w niedzielę, poza tym, że warto sobie przypomnieć, że wspomnienie, którego właśnie słuchamy, Anny Marii Jopek i Michała Żebrowskiego, bazuje na fragmentach pochodzących z dwóch ksiąg, czwartej, Dyplomatyka i Łowy, oraz księgi szóstej, noszącej tytuł Zaścianek. I już zero na temat jutrzejszych matur. Maturzyści mogą udać się na spacer albo też oddać relaksowi przed jutrzejszym egzaminem pisemnym.

0: Idę drogą nieznaną, hity ponad czasem to Stan Boris w Radiu Centrum. U nas już za nieco ponad 20 sekund pojawi się Ewa Bem w nagraniu Żyj kolorowo. To kompozycja Jana Ptaszyna Wróblewskiego z tekstem Wojciecha Błonarskiego.
1: Reklama.
2: Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
1: Reklama.

To był wielki przebój roku 1972, zresztą zaprezentowany na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To był świat w zupełnie starym stylu, przypomniała Urszula Sipińska. Słuchacie Hitów Ponad Czasem, jest 17.30.

Yo.

0: Mieszamy style i gatunki, nie spoglądamy na daty, po prostu gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki w hitach ponad czasem. Kocham wolność, to Chłopcy z placu broni, znakomicie te piosenki sprawdzają się i przy grillu, i słuchane w domu, i na pewno słuchane w samochodzie. Za chwileczkę grupa i Radość o poranku, czyli to, co część z nas czeka już jutro rano.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
8: Od radia.
9: Słowo.
10: Słowo.
9: W Radiu Centrum.
8: Poniedziałek, 12:30.
11: Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
8: Słowo.
10: Słowo.
11: Hashtag warto posłuchać.
8: Od radia. Dla ciebie.

0: Reklama.
1: Bo miłość jest wiem.
2: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Reklama.

0: To dla mnie, dla ciebie, czerwone gitary, niebo z moich stron, hity ponad czasem, wracamy za kilka chwil.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
0: Ciepła noc w jej najzimniejszym momencie, a więc gdzieś nad ranem około 12-13 stopni. Później temperatura znów będzie rosnąć. Na niebie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Gdzieś tam w Wielkopolsce, ale nie w naszej części, mogą się przydarzyć jakieś słabe epizody deszczowe. U nas raczej bez obaw, maksymalnie jutro do 26 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, a wieczorem słaby i będzie zmienny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
4: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
3: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ISI. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
5: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
3: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Ten fakt już udało nam się odnotować. Shakira na Copacabanie. Teraz prawie 4 minuty po godzinie 18. Wracamy do hitów ponad czasem. Znów z takim przymrużeniem oka nieco. Shaking Dudy na początek. Pojawi się również Franek Kimono i jego kilka słynnych chwytów.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
0: Reklama.

Majówkowe hity ponad czasem w Radiu Centrum z Kalisza 106,4 FM na zegarze już w 6:30 wieczorem. To może jeszcze jeden muzyczny kaliski akcent. Był Jan Ptaszyn-Wróblewski, a teraz pani Zdzisława Sośnicka.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.

Formacja Golden Life w hitach ponad czasem. Dzisiaj one do godziny 20 po polsku, 3 maja, niedziela. U cioci na imieninach, u jakiej cioci dzisiaj możecie świętować? Maria, Aleksander, Mariola, Antonina, Piotr, Tymoteusz, Anika, Leonia, Maura, Viola, Świętosława i Alodia. To lista dzisiejszych solenizantów ze świąt nietypowych. Odnotujmy dzień bez komputera. Nie da się, nie da rady. Światowy Dzień Wolności Prasy, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. Pozdrawiamy wszystkich, którzy kaszlą i kichają, no i którym łzawią oczy. Jest to naprawdę spora dolegliwość. No i dzisiaj także Dzień Słońca. Przyznajmy, że uczciliśmy go dzisiaj tak, jak należy. Muzycznie u cioci na imieninach i szwagier Kolaska. Panie!

0: Polska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Odnotujmy raz jeszcze ciepłą noc w jej najzimniejszym momencie, a więc w okolicach jutro 4-5 rano 12, może 13 stopni. W ciągu dnia temperatura urośnie nawet do 26. Będzie nam towarzyszyć zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale będą również rozpogodzenia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, wieczorem słaby, zmienny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 km od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
5: No idealnie się wylosował, to jest pogoda jak marzenie.
6: No i każdy korzysta właśnie, czy maciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
7: My mamy zawsze pogodę, o, że tak powiem.
8: Czyli jak państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
7: Tak. Tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest też wszędzie pogoda.
8: Ale mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
7: próbujemy. Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
4: Ale na jutro prognoza jest gorsza na północy Polski. Może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki, zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Więc wróćmy do Kuby Sienkiewicza i jego elektrycznych gitar. Raz jeszcze, co ty tutaj robisz? Mariusz Bazyla, witajcie. Zapraszam na hity ponad czasem. Dzisiaj do 20:00 gramy polskie piosenki.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Lady Punk, Zamki na piasku. Majówka była okazją do powrotu do naszych starych, sprawdzonych grillowych dań. Chociaż tak naprawdę trudno powiedzieć, co będzie hitem, czy też odkryciem grillowym sezonu 2026. Wiadomo, że niektórzy, część z nas, właściwie większość, lubi klasyka, więc karkóweczka, jakieś żeberka, oczywiście kiełbaska i nieodzowna kaszaneczka. Są też jednak inne rzeczy, które można na takim grillu przyrządzić. TikTok bardzo śmiało lansuje różne takie nowe schematy smakowe. Kapusta grillowana, pieczone młode ziemniaki oraz bakłażan w sosie sojowym to wegehity. Są też grillowane brzoskwinie z fetą czy banany w czekoladzie. Do łask wracają marynaty na bazie sosu sojowego, imbiru, tahini i azjatyckie inspiracje. No i oczywiście ser halloumi, szaszłyki warzywno-mięsne. No wszystko to po prostu smakuje znakomicie. Nie wiem, czy przez te pierwsze trzy dni maja była szansa na zrealizowanie wszystkich waszych grillowych planów. No ale nie ma co się smucić, kolejny weekend już za kilka dni, no i jeśli pogoda dopisze, no to będzie szansa, aby sprawdzić swoje kulinarne przepisy.

0: jest zmienią.
1: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo
4: w Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12:30.
6: Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
3: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Obudź się to kultowe nagranie oddziału zamkniętego. 25 minut pozostało do godziny 20. 3 dni maja były dniem wytchnienia, odpoczynku i relaksu, ale sportowcy to wolnego za bardzo nie mieli. Ale z tych startów również wyłoniło się kilka fajnych rzeczy. A rzecz zupełnie gorąca, najgorętsza, o której opowiem Maciej Kmiecik, to fakt, że mamy klubowych mistrzów Europy w pewnej dyscyplinie. Jakiej? O tym Maciej, halo?
1: Witam serdecznie. Klubowych mistrzów Europy w speedrowerze to dyscyplina popularna też w Ostrowie Wielkopolskim, uprawiana przez chłopaków tutaj na torze przy stadionie miejskim. No i właśnie w tym momencie Sito Drugo Mega Ostrów zeszła z podium, z najwyższego stopnia podium właśnie tych klubowych mistrzostw Europy drużyn klubowych, które odbywały się od piątku do niedzieli w Lesznie. No i Ostrowianie świetnie spisywali się od samego początku. Dzisiaj do południa jechali w półfinale, wygrali go zdecydowanie. No i wielki finał. Tutaj była niezwykle zacięta walka. Dość powiedzieć, że o złotym medalu decydował ostatni wyścig, w którym taki największy gwiazdor, najbardziej utytułowany zawodnik speedrowera w historii ostrowskiego, z tej dyscypliny sportu, Bartosz Grabowski, musiał przywieźć za plecami rywala z TSŻ Toruń Kosmę Syrkowskiego. No i tak też się stało. Grabowski przyjechał do mety drugi, zdobył 3 punkty, bo za zwycięstwo w speedrowerze są 4 przyznawane, 4-3-2-1. No i właśnie Sito Drugo Mega wygrała tą rywalizację z dorobkiem 53 punktów. Na drugim miejscu uplasował się TSŻ Toruń, na trzecim zespół z Wielkiej Brytanii Great Blakeham, a na czwartym gospodarze Szaber Leszno. Zanim wyłoniono finalistów, odbyły się eliminacje, półfinały, 3 dni zmagań i w końcu złoto dla Ostrowa Wielkopolskiego. Pierwsze w historii dla Sito Drugo Megi, dla klubu, który od kilku lat funkcjonuje w Ostrowie Wielkopolskim w tej dyscyplinie sportu. Wcześniej klubowe mistrzostwa Europy w speedrowerze wygrywał Wiraż Ostrów dwukrotnie. Raz w Anglii sensacyjnie, a później bodajże 10 lat temu, 2016 rok, właśnie na torze w Ostrowie Wielkopolskim. I wtedy też Bartosz Grabowski był bohaterem Ostrowian. Jak pięknie historia zatoczyła koło. Dziś Bartosz Grabowski również już dużo bardziej doświadczony, a jednak te 14 punktów zdobyte i szczególnie ta trójka w ostatnim biegu zadecydowała o złocie Ostrowian. 18 punktów Paweł Szkudlarek, ten zawodnik, który niedawno skończył bieg juniora, wicemistrz świata, zdobył dzisiaj 18 punktów, był liderem drużyny. 14 Bartosz Grabowski, 10 Paweł Idziorek, 6 punktów Damian Latoński i 5 punktów Sebastian Paruzel. Ostrowianie mistrzami Europy w speedrowerze, duże, duże brawa, a jeszcze dziś przypomnę o 20.30 początek meczu w Czemka Arenie Ostrów, półfinał Orlen Superligi, Rebut KPR Ostrowia kontra Industria Kielce. Halo Studio.
0: Dziękujemy bardzo, Maciej Kmiecik, prosto z tymi radosnymi informacjami, o których z pewnością będziemy mówić jutro w magazynie podsumowującym wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w weekend i nie tylko. To kwadrans po 19, jak zwykle w każdy poniedziałek, no bo jutro poniedziałek, jutro matury, no i po prostu kolejny dzień w pracy. 21 minut pozostało do godziny 20. No to za moment taki wielki hit swego czasu sprzed wielu lat.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.

0: To była cudowna podróż przez dekady, kiedy mogliśmy posłuchać sobie piosenek z różnych dekad, z różnych epok w sumie. No i to była godzinka, nie godzinka, hity ponad czasem od 17 do 20 graliśmy po polsku. Hity ponad czasem, dzisiaj wieczór bardzo majowy, przyjemny, ciepły, więc i te hity będą równie przyjemne, natomiast one pojawią się tuż po magazynie. Tak minął tydzień, który podsumowuje najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
0: Wieczór ciepły, przyjemny. Temperatura będzie spadać, ale po prostu z pułapu 20 kilku stopni nie będzie to takie łatwe. I jutro nad ranem spadnie do około 12-13, po czym znowu z każdą godziną zacznie na termometrach przybywać. Jutro maksymalnie do 26 stopni. Zachmurzenie.

0: czyli należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
1: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
0: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
1: On powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: 23-letni mężczyzna zatrzymany w powiecie ostrzeszowskim odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej partnerki. Do zdarzenia doszło w Białej Podlaskiej. Kobieta zgłosiła sprawę dopiero kilka dni później. Z ustaleń śledczych wynika, że podczas awantury mężczyzna bił i kopał pokrzywdzoną, rzucał nią o podłogę, a także przypalał papierosem. Miał również uciskać jej szyję sznurówką i grozić przedmiotem przypominającym broń. Po zdarzeniu uciekł i ukrywał się poza miejscem zamieszkania. Dzięki współpracy kilku jednostek policji został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie. Zarzuty usłyszał także 22-latek obecny w mieszkaniu w chwili zdarzenia. Odpowie za nieudzielenie pomocy kobiecie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Zakończył się trzeci ogólnopolski festiwal aranżacji muzycznych Aranżacja Fest 2026, organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Za nami 5 dni festiwalowych, 3 wielkie wydarzenia, czyli konkurs dla solistów i zespołów grających muzykę rozrywkową, czyli warsztaty kompozycji i aranżacji, i koncert finałowy w wykonaniu doskonałego składu Stowarzyszenia Filharmonii Kaliskiej. Wszystkie 3 elementy bardzo wymagające, ale też bardzo, bardzo efektywne w tym, co się tam zadziało, a przede wszystkim rządziła muzyka, rządziła aranżacja i rządził rozwój uczestników tego festiwalu, bo to jest clue, to jest idea tego festiwalu, żeby tutaj muzycy czy pasjonaci muzyki również przyjechali, rozwinęli się, doświadczyli siebie nawzajem.
1: Powiedziała Radiu Centrum Alicja Felisiak z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Uczestnicy konkursu i warsztatów w ramach festiwalu mieli okazję zgłębić tajniki aranżacji muzycznej pod okiem wybitnych specjalistów.
2: Uczyli się od najlepszych, bo w tym roku w jury konkursowym, ale też jako instruktorzy warsztatów byli Jan Stokłosa, Agnieszka Hekiert i Maciej Bąk. Także uważam, że to jest czas rozwoju, czas edukacji, czas dla pasjonatów. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć nieskromnie, chyba z sukcesem czas. Takie mam wrażenie, że z roku na rok ten festiwal się faktycznie rozwija i ta poprzeczka być może jest rzeczywiście faktycznie wyżej stawiana.
1: Dodała Alicja Felisiak, prawdziwą wisienką na torcie był koncert Młynarski bynajmniej, czyli projekt Wojciecha Myrczka i Piotra Schmidta do tekstów Wojciecha Młynarskiego z Krzysztofem Herdzinem i 22-osobową orkiestrą smyczkową w Filharmonii Kaliskiej pod batutą Rubena Silwy w składzie. A w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ruszają przygotowania do kolejnego festiwalu. Tym razem sztuka uliczna i oczywiście La Strada.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Blisko 7 tysięcy osób wzięło udział w wielkopolskich samorządowych forach kół gospodyń wiejskich. To była druga edycja wydarzenia, na którą składało się 30 spotkań, w tym w południowej Wielkopolsce, które były poświęcone wspieraniu działalności, budowaniu wizerunku oraz skutecznemu wnioskowaniu o wsparcie finansowe na realizację działań przez koła gospodyń wiejskich. Inicjatorem spotkań był wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, organizatorem Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sieli.

0: odcinku.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą aktywność. W Wielkopolsce jest ponad 2240 kół gospodyń wiejskich. Rozwijają się, są to również miejsca aktywności społecznej. A podczas tych forów mogliśmy przedstawić możliwości pozyskiwania środków na Waszą działalność w ramach konkursu Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie, czy też w ramach konkursu związanego z zakupem małych mobilnych kuchni warsztatowych. Ale dziękuję Wam również za tą codzienną pracę, aktywność, za to, że jesteście i że jesteście takim motorem napędowym w swoich lokalnych społecznościach.
0: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W forach brali udział parlamentarzyści, radni sejmiku województwa wielkopolskiego, lokalni samorządowcy, ale przede wszystkim członkowie kół gospodyń wiejskich i organizacji zrzeszających kobiety.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: W Pleszewie powstaną nowe mieszkania dla młodych bez zdolności kredytowej. Dwa bloki przy ulicy Bocieńskiego zbuduje społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Wielkopolska, a lokatorzy będą mogli dojść do własności w systemie kredytów czynszu. Budowa ma ruszyć pod koniec 2026 roku.
3: Pod koniec 2026 roku w Pleszewie ma rozpocząć się budowa nowych mieszkań dla młodych osób, realizowana w ramach lokalnej polityki mieszkaniowej. Inwestycja przy ulicy Ludwika Bocieńskiego, która będzie oddana do użytku w czerwcu, obejmie powstanie dwóch bloków. Mieszkań, głównie dwu- i trzypokojowych, o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, będzie od 54 do 60. Będą one dostępne w formule kredytów czynszu, co oznacza możliwość dojścia do własności bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego. Wykup będzie możliwy po 15 latach. Czynsz szacowany jest na poziomie 25-28 zł za metr kwadratowy, co czyni ofertę konkurencyjną wobec rynku komercyjnego. Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodych osób bez własnego mieszkania, bez zdolności kredytowej, a jednym z kluczowych kryteriów uzyskania lokalu będzie wiek. Inwestycje realizuje społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Wielkopolska, a zakończenie budowy planowane jest pod koniec 2028 roku. Wkrótce ruszy ankieta badająca zainteresowanie mieszkańców tą formą uzyskania mieszkania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Myjka wysokociśnieniowa z firmy Miwa w Niedźwiadach została najlepszym produktem 27 wiosennych targów ogrodniczo-rolniczych i działkowych w Opatówku. Przez dwa dni na terenie zespołu szkół imienia Stanisława Mikołajczyka swoją ofertę dla miłośników ogrodów, działek i zielonych balkonów prezentowało ponad 70 wystawców. Na terenie popularnego ogrodnika można było kupić kwiaty, krzewy, drzewa, zarówno ozdobne, jak i owocowe, ale też sprzęt ogrodowy czy elementy małej architektury. Targi podsumowali Radio Centrum dyrektor szkoły Marek Janiak i zwycięzca konkursu na najlepszy produkt Michał Ławrzyniak.
4: Produktem, który wygrał te targi, jest to myjka wysokociśnieniowa wraz z talerzem, tak zwanym rund cleanerem, który służy do mycia kostki brukowej, do mycia bardzo dużych powierzchni. Mieliśmy przerwę w udziale targu, więc to jest trzeci czy czwarty udział, ale ostatnio byliśmy 6 czy 8 lat temu na targach.
5: Jesteśmy jak najbardziej zadowoleni, bo to jest promocja szkoły, ale nie tylko, bo przecież widzimy, że wystawcy, którzy tutaj są w szkole, są dzisiaj na targach, czy odwiedzający ludzie zakupy robią. Oczywiście mamy również dzisiaj dni otwarte szkoły, gdzie uczniowie, potencjalni nasi kandydaci do szkoły przychodzą i zapisują się do naszej szkoły. Mam nadzieję tylko, że będzie ich dużo i możemy otworzyć tyle kierunków, ile będziemy chcieli.
0: W drugim konkursie na najciekawiej zaaranżowane stoisko zwyciężyła ekspozycja firmy PSB Mrówka. Targom towarzyszyła Loteria Fantowa, zbiórka charytatywna dla Ani Mrówczyńskiej oraz występy artystyczne zespołu Muzyczna Stacja z Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku.
2: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego!
0: Prawie 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i setki mieszkańców z ekologicznym prądem. Gmina Odolanów finalizuje przygotowania do dużego projektu fotowoltaicznego. Ponad 600 mieszkańców już wkrótce podpisze umowę na montaż paneli i magazynów energii. Pierwsze instalacje mają pojawić się jeszcze tego lata. Mieszkańcy Odolanowa, którzy zakwalifikowali się do programu, zapłacą jedynie 10% kosztów instalacji. Resztę pokryje dofinansowanie unijne. Odolanowski samorząd przygotował umowy dla 627 beneficjentów. Zanim mieszkańcy podpiszą umowy, wezmą jeszcze udział w cyklu spotkań, które zaplanowano na 6, 11 i 13 maja. Przez pierwsze 3 lata to gmina będzie właścicielem instalacji, co dla mieszkańców oznacza darmowy serwis i pełne wsparcie techniczne. Przypomnijmy, Odolanów jest liderem projektu, w którym uczestniczą także Przygodzice i Sulmierzyce.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: O współpracy z Krzysztofem Komedą, szalonych przygodach z Michałem Urbaniakiem, jaką muzykę lubił Jerzy Kosiński, jak śpiewało się a cappella z Bobby McFerrinem, czy wreszcie jakie pośladki ma Sting. O tym wszystkim i znacznie więcej opowiadała Urszula Dudziak podczas wyjątkowego spotkania autorskiego w auli pierwszego LO w Ostrowie Wielkopolskim, którego absolwentem jest Komeda.
6: Wybitna polska wokalistka jazzowa przyjechała do Ostrowa na zaproszenie Jerzego Wojciechowskiego, twórcy cyklu Jazz Muzeum, by opowiedzieć o swojej wspaniałej karierze artystycznej i barwnym życiu prywatnym. Z ogromnym dystansem do siebie i humorem Urszula Dudziak dzieliła się ze słuchaczami niezwykłymi wspomnieniami, w których przewijała się cała plejada znakomitych polskich i nie tylko artystów. Artystka dużo mówiła o potrzebie pozytywnego nastawienia do życia.
7: Ja wtedy też taką niesamowitą energię, jaką mam teraz, też w dalszym ciągu, to ze mnie absolutnie nie ulatuje. Cały czas jest jakiś wulkan we mnie, który czeka na to, żeby się ujawnić. To jest niesamowite uczucie. Jest to spowodowane chyba tym, co mam w głowie, w sensie tym, że jestem bardzo dobrze nastawiona na wszystko. Nauczyłam się wybierać rzeczy, które sprawiają mi radość, a odsuwam rzeczy te, które powodują u mnie stres. I organizm się z tego bardzo cieszy.
6: Szczególne przesłanie Urszula Dudziak adresowała do kobiet.
7: Najpiękniejszy wiek kobiety to jest między 50 a 100. Przekwitamy po to, żeby rozkwitnąć na nowo. Teraz nasz czas się zbliża. Chodzi o to, żebyśmy uwierzyły w to. Żebyśmy się pozbyły tych francowatych stereotypów. Nie ma. Ja się pozbyłam stereotypu i nie myślę o tym, ile mam lat. My, kobiety, możemy ten świat polepszyć, ulepszyć, bo każda z nas ma piękne światło w sobie.
6: Na koniec spotkania prowadzący je Jerzy Wojciechowski podarował Urszuli Dudziak jeden z pierwszych egzemplarzy pięknie wydanego niedawno śpiewnika piosenek Krzysztofa Komedy. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
2: Tak minął tydzień.
8: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało negatywną opinię dotyczącą likwidacji zespołu szkół nr 9 w Kaliszu, w którego skład wchodziła szkoła podstawowa nr 24 i 7 liceum ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Taką samą opinię wyraził co do planów przeniesienia oddziałów sportowych 7 LO do 5 liceum ogólnokształcącego. W tej sprawie radni Rady Miasta Kalisza uchwałę podjęli w grudniu ubiegłego roku. Zdaniem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w nowej placówce uczniowie nie będą mieć takich samych warunków jak w dotychczasowym miejscu.
9: Siódme LO dysponuje m.in. halą sportową, boiskiem piłkarskim, boiskiem do piłki siatkowej, boiskiem do tenisa, bieżnią lekkoatletyczną, skocznią w dal, bezpośrednim dostępem do areny Kalisz i dodatkowych obiektów sportowych. Jest to więc kompleksowy system szkolenia. Jeżeli chodzi o piąte LO, kurator wskazał, że nie posiada własnej dużej infrastruktury sportowej porównywalnej z siódmym LO, wymaga reorganizacji, opiera się częściowo na korzystaniu z obiektów zewnętrznych. To wszystko stwarza przynajmniej gorszy pierwszy rok, dwa lata. Grozi to, i to kurator też wyraźnie wspomniał, odejściem tych najlepszych sportowców z Kalisza.
8: Powiedział Radiu Centrum na konferencji prasowej poświęconej decyzji Marcin Małecki, radny klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza. Miasto Kalisz odwołało się od opinii Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z informacji klubu Koalicji Obywatelskiej wynika, że samorząd zrobił to po terminie. Oznacza to, że opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty jest wiążąca.
10: Jakie to ma skutki dla dzieci, dla młodzieży, dla szkoły, dla nauczycieli? Najprawdopodobniej pozostajemy w tym układzie, że uczniowie obecni 7 liceum ogólnokształcącego pozostają w tej szkole i mogą ją skończyć na zasadzie wygaszenia oddziałów. Wiemy też jednocześnie i równolegle z miasta, że nabór do 5 liceum do tych klas sportowych jest realizowany i tym sposobem nastąpi naturalne przekształcenie jednej szkoły w drugą.
8: Dodała Radiu Centrum Magdalena Sekura-Nowicka, przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Obecnie w szkole kształci się ponad setka młodych ludzi, którzy od września mieli kontynuować naukę w nowym miejscu. Teraz jest jeszcze pytanie, w jakiej formie będzie funkcjonować Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która przestała być częścią zespołu szkół numer 9, a zdaniem kuratora oświaty nie powinna wejść w struktury 5 LO. I to pytanie do Urzędu Miasta.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
8: A Urząd Miasta nie składa broni. W sprawie decyzji wielkopolskiego kuratora oświaty pismo do Barbary Nowackiej, minister edukacji narodowej, skierował Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. W liście do szefowej resortu włodarz podkreślił, że reorganizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego była odpowiedzią na zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i wynikała z potrzeby optymalizacji systemu. Decyzja o reorganizacji kaliskich liceów została podjęta po analizie wielu czynników organizacyjnych, demograficznych, lokalowych oraz edukacyjnych. Jej celem nie jest likwidacja wartościowego dorobku szkoły sportowej, lecz stworzenie bardziej efektywnego i odpowiadającego współczesnym potrzebom modelu kształcenia, można przeczytać w piśmie wysłanym przez prezydenta. W liście apeluje on również o wsparcie dla samorządów i umożliwienie im realnego zarządzania lokalnym systemem oświaty na podstawie danych i potrzeb mieszkańców.
2: Słuchasz, więc wiesz.
8: Projekt LIFE – Szałe woda dla zlewni przyrody i człowieka. Działania w ramach projektu mają zwiększyć odporność zlewni rzek Pokrzywnica i Trojanówka na zmianę klimatu poprzez zatrzymywanie wody, poprawę jej jakości i ograniczenie strat w rolnictwie i środowisku.
11: Celem projektu jest pozyskanie pieniędzy na oczyszczanie zbiornika Szałe. W spotkaniu będą uczestniczyć samorządowcy, organizacje pozarządowe, Wody Polskie oraz naukowcy, którzy opracowują rozwiązania dotyczące oczyszczania zlewniowego zbiornika Szałę.
8: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Projekt LIFE w swoich założeniach ma zmniejszyć ryzyko suszy i powodzi, poprawić warunki gospodarowania wodą, a także ograniczyć dopływ zanieczyszczeń do zbiornika Szałę.
2: Radio Centrum.
8: W gnieździe w Przygodzicach jest 5 jaj i 2 samice, które chcą je wysiadywać. Ta, która je złożyła, oraz najprawdopodobniej ta, która przez 2 ostatnie lata zajmowała to miejsce. I to z sukcesami, bo w pierwszym lęgu wychowała ona 3 młode, a w drugim 4, więc od kilku dni atakuje gniazdo i siedzącą już na jajach tegoroczną przygodę. Jak zwyczajowo nazywa się samicę zajmującą siedlisko na kominie Urzędu Gminy.
12: A jest taka zasada, że ptaki wracają na miejsca takie, w których mi się lęgi powiodły, więc to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że brakuje gniazd w okolicy przygodzić, tylko ptak chce zdobyć to gniazdo, w tym właśnie gnieździe udało się wychować właśnie już 7 młodych. Także być może tak to gniazdo przejmie, no ale najlepsze byłaby sytuacja, gdyby obecna samica przygoda 2026 wychowała tam przychówek z tych 5 jajek, a zeszłoroczna przygoda leśnicka, żeby zajęła jedno z tych miejsc w pobliżu i tam wyprowadziła kolejny swój lęk.
8: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata, koordynator projektu Blisko Bocianów od 21 lat umożliwiającego podglądanie gniazda w Przygodzicach online. Ataki zdarzają się w dzień i w nocy i co ciekawe z obserwacji internautów wynika, że walki toczą przede wszystkim samice. Dziedzic czeka na rozwój sytuacji i lęk wyprowadzi z tą, która wygra.
2: Słuchasz, więc wiesz.
8: Mieszkańcy kilku wsi w gminie Pleszew jednoczą się przeciwko planowanej budowie ogromnej fermy drobiu w Chorzewie. Inwestycja ma obejmować aż 6 kurników na blisko 667 tysięcy kurcząt, co już na etapie procedur wywołało falę sprzeciwu.
3: Do protestu dołączają mieszkańcy Brzezia, Chorzewa, Zielonej Łąki, Dobrej Nadziei, Cieśli i Kajewa, wspierani przez lokalnych radnych. Ich zdaniem tak duża ferma oznacza nie tylko uciążliwy odór, ale też stały hałas, wzmożony ruch ciężarówek, a także spadek wartości nieruchomości. Podkreślają, że skutki inwestycji odczuje nie tylko jedna miejscowość, lecz cały obszar wokół Pleszewa. Lokalna społeczność zwraca też uwagę na zagrożenia dla środowiska, w tym możliwe zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych, a także negatywny wpływ na lokalną faunę i florę, zwłaszcza, że teren ma wysokie walory przyrodnicze, a planowana lokalizacja znajduje się blisko zabudowań mieszkalnych, co co może pogorszyć komfort życia. Kluczowa dla przyszłości inwestycji będzie decyzja o warunkach zabudowy, ale też decyzja środowiskowa. Zależą one między innymi od zgodności planu z otoczeniem, wpływu na środowisko, opinii instytucji takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepidu czy Wód Polskich, a także od uwag zgłaszanych przez mieszkańców. W odpowiedzi na inwestycje organizowana jest petycja, a mieszkańcy zapowiadają zbiórkę podpisów i dalsze działania protestacyjne. Podkreślają, że nie sprzeciwiają się rozwojowi rolnictwa, ale domagają się przeniesienia fermy w mniej uciążliwe miejsce i uwzględnienia głosu lokalnej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Albo dokończenie inwestycji, albo zwrot pieniędzy do budżetu państwa. Tak przebywający niedawno w Ostrowie Wielkopolskim minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki stawia sprawę dokończenia budowy hali K1 przy ulicy Kusocińskiego. Wiążące decyzje w tej sprawie mają zapaść w resorcie w najbliższym czasie.
13: Historia legendarnej hali K1 przy ulicy Kusocińskiego, która była miejscem pierwszych wielkich sukcesów ostrowskich koszykarzy, jest długa i pokrętna. Już dekadę temu stara hala w tym miejscu nie spełniała wymogów Polskiej Ligi Koszykówki i miasto stanęło przed koniecznością budowy nowoczesnej sali sportowej. Po kilkumiesięcznych przepychankach między samorządem i ówczesnymi władzami klubu i spółką BM Slam, miasto ostatecznie postanowiło budować halę na własną rękę, ale w innym miejscu. Tak właśnie powstała Arena Ostrów, ale spółka BM Slam nie złożyła broni. Na początku 2018 roku ówczesne Ministerstwo Sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wsparło kwotą 3 milionów złotych budowę hali K1 przez spółkę BM Slam. Prace budowlane miały zakończyć się po około roku. Niestety budowa nowej K1 do dzisiaj nie została zakończona ani rozliczona. Po zmianie władzy Ministerstwo Sportu nie zapomniało o tej inwestycji, powiedział słuchaczom Radia Centrum podczas niedawnej wizyty w Ostrowie minister Jakub Rutnicki.
14: Przede wszystkim to jest inwestycja, która musi zostać dokończona. Jeżeli ta inwestycja nie zostanie dokończona, bo tam mamy problem dotyczący właścicieli i tego, kto dalej ma realizować tą inwestycję, to oczywiście te pieniądze będą musiały być zwrócone do Ministerstwa Sportu.
13: Minister Sportu zapowiada zajęcie się tą sprawą w jego resorcie.
14: Na pewno w najbliższym czasie usiądę w Ministerstwie Sportu, zrobimy pełną analizę dokumentów i też będziemy podejmować decyzję dotyczącą tego, kiedy musi ta inwestycja się zakończyć.
13: Ostateczne decyzje odnośnie K1 mają zapaść w najbliższych miesiącach. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: W kaliskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża trwa kolejna odsłona akcji Gorączka Złota, podczas której zbierane są złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy, które następnie zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
15: Akcja trwa od lutego do końca maja. Nadal można zgłosić chęć uczestnictwa w tej akcji. Zbieramy wszystkie grosiki. Do akcji zapraszamy wszystkie szkoły, instytucje, firmy, osoby indywidualne, które chcą wesprzeć naszą akcję. Z tego będziemy mogli zakupić wyprawki szkolne dla dzieci, zorganizować im półkolonie na przykład, bądź dodatkowe dożywianie w szkołach.
8: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Wysocka, kierowniczka Biura Oddziału Rejonowego PCK w Kaliszu. A zebrane grosze wystarczy przynieść do siedziby Kaliskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Dobrzeckiej. Od początku trwania Gorączki Złota PCK udało się zebrać już ponad 3 miliony złotych, bo każdy grosz ma znaczenie. Blisko 230 zawodników i zawodniczek wzięło udział w jubileuszowej 35. edycji biegów ulicznych Wiosna Cekowska. Tym razem podium zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet zdominowali biegacze z Kenii.
16: Jubileuszowa edycja jednej z najstarszych imprez biegowych w regionie odbyła się w Cekowie Kolonii. Tradycyjnie kulminacyjnym punktem Wiosny Cekowskiej był bieg główny imienia Adama Mariana Walczaka na dystansie 5 kilometrów. Tu na starcie stanęło blisko 230 biegaczy, w tym silna grupa Kenijczyków. I to oni okazali się bezkonkurencyjni, bowiem zarówno w klasyfikacji Open mężczyzn, jak i kobiet zajęli wszystkie miejsca na podium. Wśród sportowców z Polski najlepsi okazali się Marcin Wicherski z Warty i Patrycja Gerlach z Ostrowa Wielkopolskiego. Wiosna Cekowska jednocześnie zainaugurowała 8. biegowe Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2026. Kolejne biegi w tym cyklu zaplanowano 31 maja w Stawiszynie, 29 sierpnia wokół zbiornika Murowaniec, 13 września na pożegnanie lata w Żelazkowie oraz 8 listopada bieg chrystowski dla niepodległości w Tłokini Kościelnej. Paweł Figiel, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. środa.
0: Kolejne urządzenie ratujące życie pojawiło się w Kaliszu. W budynku kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ulicy Kolegialnej 4 zawisł ogólnodostępny automatyczny defibrylator.
17: Urządzenie będzie dostępne dla mieszkańców Kalisza. Jesteśmy także jako Wielkopolski Urząd Wojewódzki operatorem numeru 112, więc agregujemy te wszystkie zgłoszenia. I nie tylko nasi operatorzy, ale także wszyscy mieszkańcy będą mogli z tego urządzenia korzystać. W praktyce będzie to wyglądało tak, że jeżeli będzie jakieś zdarzenie i wiemy, że karetka będzie potrzebowała, nie wiem, 7-8 minut na dojazd, a operator numeru 112 będzie widział, że u nas jest takie urządzenie, to jest taka sytuacja dopuszczalna, żeby nawet kogoś po to urządzenie szybko przysłać, im ta karetka dojedzie i żeby to zdrowie lub życie uratować.
0: Powiedział Radiu Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Defibrylator przekazał urzędowi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
18: To jest profesjonalne urządzenie do defibrylacji tej krążeniowo-oddechowej, automatyczne. Bardzo prosto się nią steruje, zarówno dla dzieci, jak i dla osób, dla dorosłych. Ten defibrylator będzie widoczny, czy informacja o tym, że jest właśnie w tym obiekcie, będzie widoczna dla wszystkich tych, którzy się poruszają w tym obiekcie, jak również będzie informacja o tym jeszcze w tym systemie, gdzie znajdują się właśnie defibrylatory w aplikacji.
0: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Chrzanowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Defibrylator będzie dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu i zostaje tylko jedno życzenie, by nigdy nie musiał być potrzebny.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Czy okazja czyni złodzieja? Do ostrzeszowskiej policji zgłosił się 42-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów, któremu parę dni wcześniej w godzinach nocnych skradziono telefon komórkowy. Do zdarzenia doszło w okolicy przystanku autobusowego w Olszynie w gminie Ostrzeszów.
19: W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że w trakcie szarpaniny pomiędzy 42-latkiem a 21-letnim mieszkańcem tej samej gminy doszło do utraty telefonu przez pokrzywdzonego. Zebrany materiał wskazuje, że w tym właśnie momencie młodszy z mężczyzn mógł wejść w posiadanie urządzenia należącego do 42-latka. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie, pozostając do dyspozycji prokuratora. Następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży.
0: Przekazała Radio Centrum. Aspirant sztabowy Magdalena Handziuk, rzecznik prasowy ostrzeszowskiej policji. Mundurowi prowadzą w tej sprawie postępowanie, które ma pomóc w ustaleniu okoliczności tej kradzieży. Wielki sukces Ziętek Team. 2 medale Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików w boksie olimpijskim. W Gostyniu wystąpiła 8-osobowa ekipa Ziętek Team, reprezentująca sekcję Kalisz, Szczytniki i Grabów nad Prosną. Z medali cieszyli się Witold Habierski, który zdobył srebro w kategorii plus 90 kg oraz Gabriela Łuczak, brązowa medalistka w kategorii 75 kg.
20: Była młoda ekipa, dopiero początkująca. Mimo wszystko znaleźli się zawodnicy, którzy potrafili rywalizować na najwyższym poziomie. Na przykład Gabrysia czy Witold. Pozostała ekipa też stawiła czoła tym najlepszym. Na przykład Biegański, Wojtek, walczył z mistrzem Polski, jak się okazało później. Marta walczyła z mistrzynią Polski. Także to losowanie nie było sprzyjające, a mimo wszystko pokazali się z bardzo dobrej strony.
0: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum trener Mariusz Ziętek. A pełną listę zawodników Ziętek Team, którzy rywalizowali w Gostyniu, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
0: Kilkudziesięciu przedsiębiorców z południowej Wielkopolski wziął udział w pierwszym ostrowskim forum biznesu. Podczas wydarzenia mówiono głównie o wyzwaniach i kierunkach zmian w światowej i lokalnej gospodarce, a także o roli współpracy z samorządem w tym procesie. Gościem specjalnym konferencji był profesor Grzegorz Kołodko.
21: Konferencja w Ostrowie Wielkopolskim była pierwszą dużą wspólną inicjatywą samorządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Głównym celem spotkania było stworzenie platformy wymiany doświadczeń, budowania relacji i wypracowania rozwiązań odpowiadających wyzwaniom współczesnej gospodarki. Kulminacyjnym momentem konferencji był wykład profesora Grzegorza Kołodki, wybitnego ekonomisty, byłego wicepremiera i ministra finansów. Profesor Kołodko mówi m.in. o znaczeniu jakości debaty publicznej dla kondycji gospodarki oraz o roli samorządu gminnego w tym procesie.
22: No przede wszystkim nie utrudniać aktywności. Trzeba wysłuchiwać, co mówią bezmięsni przedsiębiorcy. Samorząd może ułatwiać przedsiębiorczość, dysponując określonymi środkami. To są kwestie infrastruktury. Wiele inicjatyw przecież uruchamialiśmy także w czasach, kiedy ja byłem wicepremierem i koordynowałem całokształt polityki gospodarczej. Właśnie w ten sposób, że zachęcaliśmy samorządowców do tego, aby udostępniali tereny inwestycyjne przedsiębiorcom, którzy angażują swój własny, prywatny kapitał, ale na przykład na gruntach, które są własnością bądź współwłasnością publiczną. Inwestując w infrastrukturę, umożliwiamy w ogóle przedsiębiorcom. Przedsiębiorca nie zainwestuje na przykład w teren nieuzbrojony.
21: Uczestnicy konferencji wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych, które dotyczyły wyzwań i kierunków rozwoju gospodarki w dobie zmian, a także współpracy i przywództwa jako fundamentów rozwoju biznesu. Organizatorzy podkreślili, że będą chcieli na stałe wpisać wydarzenie do kalendarza spotkań gospodarczych regionu, budując w ten sposób platformę do dyskusji dla nowoczesnego i zintegrowanego środowiska biznesowego w południowej Wielkopolsce. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: Wracamy do tematu zlikwidowanego grobowca Stanisława Brekere, sędziego, adwokata, pleszewianina, niezwykle zasłużonego dla miasta w czasie zaboru pruskiego. Nie ma grobu, jest tablica na murze pamięci przy farze. Powraca pytanie, jak traktujemy pamięć o tych, którzy tworzyli historię miasta.
3: Na zniknięcie starego grobowca na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kaliskiej zwrócił uwagę w mediach społecznościowych profesor Andrzej Gulczyński. Szkoda, że Stanisław Brekere dołączył do Mędlewiczów i Pomorskich, których nazwiska już wcześniej wymazano z pleszewskich nagrobków. Tym razem to swoista deweloperka, zauważył pleszewianin, współtwórca powstającej monografii miasta Pleszewa. Burmistrz Arkadiusz Ptak zaproponował, żeby jedną z sześciu kwater powstałych po likwidacji grobowca przeznaczyć na nowy grób Stanisława Brekere, zaoferował pokrycie połowy kosztów, drugą połowę miał wyłożyć zarządca cmentarza. Proboszcz parafii, ksiądz Dariusz Brylak, nie był przeciwny temu, ale miał inny pomysł i go zrealizował w ubiegłym tygodniu. Grobu współtwórcy pierwszego banku w Pleszewie nie będzie, zaś Stanisław Brekere został upamiętniony tablicą na murze pamięci przy pleszewskiej farze. Problem w tym, że tablica to nie to samo co grób, który ma wymiar symboliczny, fizyczny, zakorzeniony w przestrzeni. Tablica jest raczej formą zbiorowej pamięci, bardziej anonimową. W praktyce sprowadza się to do pytania, czy ważniejsze jest zachowanie autentycznych miejsc pochówku zasłużonych osób, czy raczej efektywne zarządzanie cmentarzem. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Zajęła szóste miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów i wywalczyła tym samym awans na Mistrzostwa Europy i Mistrzostw Świata. Mowa o Aleksandrze Wawrzyniak z Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego, która świetnie spisała się podczas 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
1: Trzech reprezentantów Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego brało udział w finale Mistrzostw Polski Juniorów w szachach klasycznych w miejscowości Ossa koło Białej Rawskiej w województwie łódzkim w ramach 22. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Najlepiej spisała się Aleksandra Wawrzyniak, która zajmując wysokie szóste miejsce w swojej kategorii wiekowej D12 wywalczyła prawo startu w Mistrzostwach Świata i Europy. Gra Oli przez cały turniej była na bardzo wysokim poziomie i dostarczyła wielu emocji, powiedział Radiu Centrum Szymon Pieczewski, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. W tej samej grupie D12 bardzo dobrze zaprezentowała się również jej siostra Weronika, która zajęła 21 miejsce. Barwy Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego reprezentował także w grupie chłopców C12 Leon Radziszewski, który po bardzo dobrym początku turnieju ostatecznie uplasował się na 37 miejscu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Artek.
4: Tadeusz Kościuszko, najczystszy syn wolności. Wystawę pod takim tytułem można już oglądać w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Ekspozycja ma przybliżyć postać jednego z największych polskich bohaterów.
5: To będzie wystawa o Tadeuszu Kościuszce jako niesamowitej postaci, jako człowieka oświecenia, ale jak to się mówi, człowieka renesansu, wielu talentów, wielu zainteresowań. I też pokażemy ją w takich trzech krokach narracyjnych. Jak to się stało, że Tadeusz stał się tą osobą, o której się uczymy w szkole, jak to było, kiedy już był Tadeuszem Kościuszko, i w trzecim kroku, jakie takie dziedzictwo spuściznę zostawił po sobie w postrzeganiu patriotyzmu, praw człowieka.
4: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Wystawę można oglądać aż do końca września.
2: Słuchasz, więc wiesz.
4: Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS-u, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.
6: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
4: Powiedziała Radiu Centrum Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS-u w Wielkopolsce. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na e-ZUS i wybrali ten sposób kontaktu. Warto jednak pamiętać o jeszcze jednej rzeczy.
6: Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
4: Dodaje Nowicka, w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS-u, można dokonać sprawdzenia, kto do nas dzwonił. Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Kontaktu Klientów. Jeżeli jednak już padliśmy ofiarą takiego oszustwa, zawsze należy o tym powiadomić policję. Ten rok może być przełomowy dla kaliskiego rugby. Husaria Kalisz zaczyna odbudowywać swoje struktury seniorskie. To też dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby w wolnym czasie spróbować tego egzotycznego jak na polskie warunki sportu.
7: W swojej historii grali w lidze rugby siedmioosobowego. Seniorzy klubu rugby Husaria Kalisz grali też w Mistrzostwach Polski Rugby League, czyli odmianie 13-osobowej, dwukrotnie zdobywając wicemistrzostwo Polski. Zawodnicy kaliskich Husarii są również reprezentantami Polski w trzynastkach, jednak klub od lat dotykają problemy kadrowe, normalne dla podobnych amatorskich drużyn. Kaliska Husaria nie zamierza się poddawać bez walki. Bazując na swoich reprezentantach oraz zawodnikach wracających do sportu, chce ponownie odbudować swoje struktury seniorskie. Jak przekonuje zarząd klubu, jest to okazja dla każdego, kto chce się poruszać w wolnej chwili, zadbać o zdrowie, a przy okazji świetnie się bawić i powalczyć o zwycięstwa na polskich boiskach. Treningi prowadzone są od podstaw, więc każdy, kto przyjdzie zacząć swoją przygodę z rugby, będzie mógł się tak naprawdę nauczyć tej dyscypliny sportu. Plan minimum to zebranie drużyny na rozgrywki plażowe, które czekają na zawodników latem. Na chwilę obecną marzeniem jest zbudowanie zespołu do grania w odmianie siedmioosobowej w przyszłym sezonie, ale nie jest to niemożliwe. Wystarczy, że pojawią się ludzie w wieku powyżej 17 roku życia, chętni do grania. Wystarczą więc buty sportowe i odrobina czasu w poniedziałkowy wieczór, gdyż seniorzy kaliskiej drużyny rugby spotykają się w każdy poniedziałek o 19.30 na boisku przy ulicy Tuwima, czyli popularnym Majkowskim Wembley. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
9: Prezes MZGM w Ostrowie Wielkopolskim wychodzi z aresztu, ale do pracy na dotychczasowym stanowisku nie wraca. Takie postanowienie wydał Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, który nie uwzględnił wniosku prokuratora o kolejne przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja M., podejrzanego o przyjęcie korzyści majątkowej. Sąd zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym zawieszenie w czynnościach służbowych pełnionych dotychczas. Andrzej M. z ostrowskim MZGM związany jest od 2019 roku. Stanowisko prezesa objął 5 października 2022 roku. Pod koniec ubiegłego roku prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim postawiła 59-latkowi zarzuty korupcyjne obejmujące podejrzenie przyjęcia łapówki w zamian za odpowiednie ustawienie przetargu. Podejrzany na 3 miesiące trafił do aresztu, po czym na kilka dni wyszedł na wolność, by natychmiast ponownie trafić za kratki. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
9: Jeszcze w latach 80. święto pracy było jednym z najważniejszych w kalendarzu. Przez miasta i miasteczka przechodziły pochody pierwszomajowe. Jedni maszerowali, inni stali na trasie pochodu i ich oglądali.
23: Do pierwszomajowego świętowania przygotowywano się od początku kwietnia. W szkołach trwały próby pochodów, próby pokazów gimnastycznych. Czasem śpiewów, tańców malowano transparenty zapewniające o sojuszu robotniczo-chłopskim. Wyciągano z magazynów flagi i czerwone szturmówki. Wszystko to działo się pod nadzorem liderów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Pleszewie uczestnicy pochodu zbierali się rano na stadionie, skąd wyruszali w ustalonej kolejności ulicami Wojska Polskiego i Sienkiewicza na rynek, gdzie stała trybuna z liderami partii i władzami miasta i powiatu. To oni odbierali defiladę. Udział w pochodach pierwszomajowych był raczej obowiązkowy. Za uniki, zwłaszcza w stanie wojennym, na przykład w przypadku nauczycieli, groziły restrykcje. Nazajutrz z samego rana zdejmowano z urzędów biało-czerwone flagi, żeby na 3 maja ich już nie było. Świętowanie rocznicy Konstytucji 3 maja było w PRL-u zabronione.
9: Ostrowscy kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo w mieście przez najbliższy rok w okolicach ulicy Wrocławskiej będą utrudnienia. Wszystko przez remont wspomnianej ulicy od ronda Sybiraków do ronda przy strefie przemysłowej, który rozpocznie się w maju.
10: Likwidowany zostanie w tej chwili ten nieczynny pas rozdziału. Ta taka częściowo malowana, częściowo czerwona kostka. Jezdnia zostanie nieco zwężona, natomiast pojawi się tam nowa jakość w postaci nasadzeń dwóch rzędów drzew. Pomiędzy tymi drzewami będzie ścieżka pieszo-rowerowa. Te drzewa będą oddzielały ulicę Wrocławską od zabudowy wielorodzinnej. No i ten wytworzony ciąg też pozwoli na bezpieczne poruszanie się rowerów, pieszych.
9: Powiedział Marcin Wieruchowski, szef ostrowskich drogowców. Koszt inwestycji to 11 milionów złotych, 6 milionów stanowi unijne dofinansowanie.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: Doktor Ewa Kłysz powołana na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Decyzją zarządu powiatu kaliskiego będzie pełnić tę funkcję przez 7 lat od 1 maja, czyli od dziś, do 30 kwietnia 2033 roku. Doktor Kłysz to magister historii, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, menadżer kultury. Od 1997 roku jest pracownikiem Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Pani Ewa Kłysz od 2019 roku jest kierownikiem działu wyrobów przemysłowych w Opatowieckim Muzeum. Ewa Kłysz była kuratorem wystaw autorskich lub współautorskich wystaw historycznych i artystycznych oraz koordynatorką wielu projektów realizowanych przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Jest członkinią Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Łódzki, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu.
2: Warto się wybrać!
9: To będzie niezwykła okazja, by w jednym miejscu zobaczyć pracę jednego z najlepszych polskich rysowników. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na wystawę Kulisiewicz Akty. Ekspozycja przybliży twórczość Tadeusza Kulisiewicza, kaliszanina, jednego z najwybitniejszych artystów, grafików i rysowników XX wieku.
11: Przygotowujemy ją z naprawdę wielkim rozmachem. Wystawimy ponad 160 prac Tadeusza Kulisiewicza, głównie rysunków, ale też grafik, i w większości będzie to nagość kobieca, choć nie tylko. Wypożyczamy pracę z Muzeum Narodowego w Warszawie, z zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz od prywatnych kolekcjonerów, od Jacka Łozowskiego z Wrocławia oraz od Radosława Gąsiora z Kalisza.
9: Powiedziała Radiocentrum Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy. Będzie to najpełniejsza jak dotąd prezentacja aktów w dorobku artysty, umożliwiająca pogłębione spojrzenie na ten mniej znany, a jednocześnie istotny nurt twórczości Kulisiewicza. Wernisaż odbędzie się w Noc Muzeów 16 maja o 21.
2: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
9: Nowy oddział rehabilitacyjny dla osób dorosłych po leczeniu ortopedycznym w Ostrowie Wielkopolskim już działa. Na pacjentów czeka 7 łóżek.
12: Wszyscy pacjenci, którzy są po endoprotezach i tak dalej, to co możemy, będziemy kierować z naszego oddziału. Oczywiście będziemy korzystać też z innych oddziałów ościennych, szczególnie z Pleszewa. Dzieci są oczywiście i mamy dzieci, ale mówię, ograniczona liczba dzieci i skierowań, mało tego, kiepska wycena tych procedur wymuszała takie działania. To jest oddział stacjonarny, turnus 2-3 tygodnie. W tej chwili żeśmy ruszyli, także staramy się na bieżąco mniej więcej tą listę tworzyć, ale szczególnie chcemy się oprzeć o nasz oddział, gdyż wiemy, że nasza ortopedia jest bardzo popularna, bardzo oblegana.
9: Powiedział Tomasz Gostomczyk, dyrektor ostrowskiej lecznicy. Rocznie w tym szpitalu przeprowadzonych jest około 400 zabiegów endoprotezoplastyki.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na wystawę Skrzydła nad horyzontem Roberta Jundo i Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej. Robert Jundo to uznany naukowiec i stypendysta ministra kultury. Od 2011 roku kształci kolejne pokolenia na macierzystej uczelni łódzkiej ASP, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery akademickiej, aż po uzyskany w 2022 roku tytuł doktora habilitowanego. Jednak artysta nie ogranicza się do murów akademii. Jako spiritus movens z galerii Pixel oraz członek grupy Powidoki aktywnie animuje życie kulturalne w kraju i za granicą. Ewelina Ostrowska-Marcinkowska to artystka wizualna i absolwentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W swojej twórczości porusza się na styku rzeźby wirtualnej, rysunku oraz nowych mediów, koncentrując się na figurze ludzkiej i formach organicznych. Od kilku lat rozwija autorski cykl prac pod tytułem Na skrzydłach, inspirowany lekkością bytu, ulotnością natury oraz subtelnością ruchu. Jej dorobek obejmuje liczne wystawy krajowe i zagraniczne. Obok pracy twórczej aktywnie zajmuje się dydaktyką. Wernisaż odbędzie się w środę 6 maja o godzinie 18.
2: Warto się wybrać!
9: Jan Englert, wybitny aktor, reżyser, pedagog i dyrektor artystyczny Stołecznego Teatru Narodowego, będzie kolejnym gościem tegorocznego festiwalu filmowego Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Z ostrowską publicznością spotka się w piątek 12 czerwca przed projekcją filmu, w którym zagrał główną rolę.
21: Jan Englert to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Popularność przyniosły mu jeszcze w latach 70. role w takich serialach jak Polskie Drogi Janusza Morgensterna, Rodzina Płanickich Jana Rybkowskiego, Lalka Ryszarda Berry czy serial Dom Jana Łomnickiego. Englert zagrał w filmach m.in. Kazimierza Kuca, Sól Ziemi Czarnej i Perła w Koronie, Andrzeja Wajdy, Kanał i Katyń czy w Magnacie Filipa Bajona. W tym roku ten wybitny twórca przyjeżdża do Ostrowa Wielkopolskiego na Grand Prix Komeda. Z publicznością spotka się w piątek 12 czerwca przed projekcją filmu, w którym zagrał główną rolę. To skrzyżowanie w reżyserii Dominiki Montean-Pańków z roku 2024. 15. Grand Prix Komeda Festiwal Filmowy imienia Krzysztofa Komedy odbędzie się od 8 do 13 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas niego zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszą muzykę filmową w polskim filmie fabularnym. Odbędą się także debata filmowców, wystawa, spotkania autorskie, będą projekcje z muzyką patrona festiwalu Krzysztofa Komedy, a także dwa koncerty. Na otwarcie zagra grupa Roiber Trio Mikołaja Trzaski, a na finał zaśpiewa Aga Zarian. Organizatorami festiwalu są Ostrowskie Centrum Kultury oraz Miasto Ostrów Wielkopolski. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Tak minął tydzień.

0: under my skin.
1: Hity ponad czasem.